0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Na początku tego czasu spójrz wokół siebie. Pomyśl, że Bóg już tu jest z darem swojej obecności. Jest otwarty na spotkanie z Tobą. Czeka na Ciebie z weselem i radością.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę. Lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. No to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Królewskie zaproszenie płynie z głębi serca Ojca, który miłuje Syna. Przygotowuje dla Niego ucztę weselną i zaprasza także Ciebie. To zaproszenie jest prawdziwe. Jest w Tobie od dnia chrztu. Możesz je odnaleźć w swoich pragnieniach, w tęsknocie za ciszą, prawdą i pięknem. Jest także w Twojej dobroci, cierpliwości i wierności codziennym obowiązkom. Przypomnij sobie takie chwile z ostatniego czasu.

ta jest wyjątkowa i dostępna już teraz. Nie jest tylko myślą czy obietnicą na później. Jest relacją. To ona karmi twoje serce. Dzięki niej każdy moment może stać się spotkaniem, a każda chwila zmienić w twórcze działanie. Nie odkładaj odpowiedzi i nie mów: nie mam czasu. Wszystko już jest gotowe. Każda zwłoka oddala radość, którą Bóg przygotował dla ciebie.

Strój weselny nie jest zewnętrzną doskonałością. Nie chodzi o ideał. Tym, co czyni cię uczestnikiem uczty, jest relacja. Relacja tkana z miłości Boga i z odpowiedzi twojego serca. To zgoda, aby łaska cię przemieniała. Twój sposób myślenia, twoje reakcje i działanie, twoją zdolność kochania. To sprawia, że naprawdę uczestniczysz w radości Królestwa, a nie tylko w nim przebywasz.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę. Lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. No to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Porozmawiaj z Jezusem o tym w czasie modlitwy. Podziękuj za zaproszenie i za to, że chcę być z Tobą i dla Ciebie w każdym czasie.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Oh, yeah.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Zbliża się powoli godzina 6, zatem łączymy się już z Jasną Górą, skąd transmitować będziemy dla Państwa pierwszą poranną mszę świętą prymarię.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Gromadzimy się, aby celebrować tę najświętszą ofiarę, dziś przyzywając wstawiennictwa świętego Bernarda z Clairvaux, opata i doktora kościoła, cysterskiego mnicha z XII wieku, który przypomina, że wiara domaga się pogłębienia intelektualnego, które może się dokonać tylko i wyłącznie sercem wolnym od grzechu i umysłem przepełnionym światłem Ducha Świętego. Też jego ogromna cześć dla Matki Bożej przywołuje nas dzisiaj do tego, aby wpatrując się w jej jasnogórskie oblicze, mieć to pragnienie świętości, tak jak ona na wyżyny świętości została wyniesiona. Korzystać z tej łaski, którą ona i święty Bernard chcą nam wyprosić. Witam serdecznie pielgrzymów zgromadzonych tutaj w kaplicy Matki Bożej, w sposób szczególny z parafii Zabrzeż, z diecezji tarnowskiej, z księdzem Tomaszem, także tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem Radia Jasna Góra i przekazu internetowego. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ksiądz Jerzy prosi o Boże błogosławieństwo, zdrowie, oddalenie niebezpieczeństw i opiekę Matki Bożej dla Aleksandry, Antoniny i Alicji. Ojciec Antoni modli się o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i jej rodziny. Ja proszę w intencji siostry Marii Dąbrówki. Pozostali kapłani w intencjach Panu Bogu wiadomych. Abyśmy godnie i owocnie celebrowali to spotkanie z Panem, na początku uznajmy naszą słabość i grzech. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, przeto błagam Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Bernard opadł przejęty gorliwością o Twoją chwałę, płonął jak ogień i oświecał Twój Kościół.

miłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan: chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezcześczone jest pośród ludów, zbezcześczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że ja jestem Pan, gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was pośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojsko i kazał wytracić swych owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie.
1: Ten zestaw czytań, który Matka Kościół nam daje na dzisiaj, bardzo wyraźnie pokazuje, że to zaproszenie na ucztę, które każdy z nas tak naprawdę otrzymuje i każdy z nas może wykorzystać do tego, żeby z jednej strony się nakarmić, ale z drugiej strony zobaczyć swoją wewnętrzną kondycję, bo to zaproszenie na ucztę przez Chrystusa względem nas, ono ciągle jest ponawiane. I wydaje się, że patrząc na tą przypowieść, skoro oni byli zaproszeni przez króla, że taka ważna impreza i tak dalej, to powinni odpowiedzieć: no przecież ja bym z takiej rzeczywistości nie zrezygnował, idąc na swoje pole, robiąc dużo różnych innych rzeczy, tylko bym poleciał, żeby z tego zaproszenia skorzystać. I każdy w sercu może sobie odpowiedzieć. Bo wiadomą rzeczą jest, że nigdy w 100% do celebrowania i sprawowania Eucharystii nie będziemy przygotowani, bo każdy z nas ma w sobie ten czynnik ludzki, w sensie każdy z nas jest skażony grzechem i idealnie będzie dopiero, kiedy trafimy do nieba. Ale Chrystus jest tym, tak jak też pokazuje w tej przypowieści, który chce nas uzdolnić do tego, żeby jak najlepiej to spotkanie z Nim przeżyć. I pomimo tego, że wielokrotnie go lekceważymy i nie korzystamy z tego zaproszenia, to on chce nam wychodzić naprzeciw. I ten stół, który jest w obfitości zastawiony, bo na początku jesteśmy karmieni Słowem Bożym, a potem, jeśli jest taka możliwość i jesteśmy, można powiedzieć, tego godni, możemy karmić się Jego ciałem i krwią, to nas uzdalnia do tego, żeby kroczyć do tego Królestwa Niebieskiego. I jak mówi Ezechiel w tym pierwszym czytaniu, otrzymywać czy dostawać to nowe serce, bo On przychodzi, żeby nas przemieniać wewnętrznie, żeby to serce kamienne coraz bardziej stawało się sercem z ciała. I kiedy Chrystus też na innym miejscu mówi o sobie, u Jana w 6 rozdziale Ewangelii, kiedy najpierw karmi tłumy po rozmnożeniu chleba, a potem daje tą katechezę o wielkości Eucharystii i mówi, że ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, daje tą obietnicę, że tylko i wyłącznie karmienie się nim daje możliwość wejścia do Królestwa Niebieskiego. I to karmienie się nim prowadzi do tego zwycięstwa nad śmiercią. Bo dalej też w tej mowie eucharystycznej on mówi, że kto nie spożywa mojego ciała i nie pije krwi, nie będzie miał życia w sobie. I nie ma co się oszukiwać, że każda inna rzeczywistość da nam życie. Bo doświadczenie na pewno każdego z nas pokazuje, że w wielu rzeczywistościach próbowaliśmy szukać szczęścia. I to nie zawsze były pobożnie złożone rączki na modlitwie, ale zupełnie inne rzeczy, bardzo odmienne czasami od tej pobożnej postawy. I dlatego Chrystus przychodzi jako ten, który chce nas ukształtować na swoje podobieństwo, jeśli tylko chcemy z tego spotkania skorzystać. I też ten obraz, kiedy ci zaproszeni na ucztę nie przychodzą i ten król każe wprowadzać do swojego domu wszystkich, których jego sługi spotkają na opłotkach złych i dobrych, też pokazuje, że jesteśmy z bardzo różnych miejsc, nie tylko terytorialnie, ale z bardzo różnymi historiami przychodzimy, żeby się z Nim spotkać na Eucharystii. Ale On jest tym, który w samego siebie tak naprawdę chce nas przyodziać. I ten ostatni pasus, kiedy tego jednego człowieka nieubranego w strój weselny wyrzuca na zewnątrz i mówi, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, też pokazuje, że jeśli nie chcemy, my nie chcemy skorzystać z tej łaski, to On nam się nie będzie narzucał, że jest ten moment, kiedy już nie będzie możliwości wyboru i trzeba będzie pójść tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, mianowicie dwa piętra niżej, czyli jest ta dobra nowina też o wiecznym potępieniu, że jeśli nie skorzystamy z tej łaski zbawiennej, którą On dla nas daje, to możemy wylądować tam, gdzie już szczęścia raczej nie będzie. I dlatego to ostatnie zdanie, że wielu jest powołanych, a mało wybranych, też oddaje tą rzeczywistość, że można z tej łaski nie skorzystać, pomimo tego, że bardzo wiele darów od Chrystusa otrzymaliśmy. I dzięki temu, że jesteśmy w Kościele, w tej wspólnocie, możemy korzystać z tego asortymentu darów, bo ta szata, tak samo jak była przygotowana dla tych wszystkich gości, którzy na tą imprezę weselną wchodzili, też dla każdego z nas jest przygotowana, bo mamy nałożoną tą szatę dziecka Bożego od momentu, kiedy nas zanurzono w wodach chrztu i później najpierw przez decyzję naszych rodziców, opiekunów, a później sami naszymi decyzjami tą szatę rozwijamy albo w tym kroczeniu za Chrystusem się rozwijamy. I dlatego, kiedy też dzisiaj możemy patrzeć na świętego Bernarda Opata, to jego relacja do Maryi i też do Chrystusa pokazuje, że to rozmiłowanie się w Maryi wyprowadziło go na wyżyny świętości. I kiedy papież Benedykt XVI mówił katechezy środowe o doktorach Kościoła i też jedną z nich poświęcił refleksji nad świętym Bernardem z Clairvaux, to zacytował jedno z jego kazań, właśnie mówiąc o tej relacji do Matki Bożej, że w niebezpieczeństwach, niedostatkach i w niepewnościach myśl o Maryi i wzywaj Maryję, bo ta droga wchodzenia na tą ucztę weselną, ta droga zmierzania do nieba zawsze jest kroczeniem za nią, bo jak mówi Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium, w rozdziale poświęconym Matce Bożej, ona jest tą, która nam przewodzi w pielgrzymce wiary, bo jest pierwsza, która idzie za Chrystusem. I to zaproszenie dla każdego z nas, o którym też mówi Bernard, żeby Maryja nie schodziła z Twoich warg i nie opuszczała Twojego serca, bo przynosi pomoc przez modlitwę. I patrząc na przykład jej życia, możesz iść za nią, jeśli nie zboczysz, jeśli modlisz się do niej, nie możesz rozpaczać. Jeśli myślisz o niej, nie pomylisz się. Jeśli ona cię wspiera, nie upadniesz. Jeśli ona się tobą opiekuje, nie masz się czego obawiać. Jeśli ona cię prowadzi, nie zmęczysz się. Jeśli ona ci sprzyja, dojdziesz do celu. Dlatego też jak napisał w jednym ze swoich kazań, że De Maria nunquam satis, czyli o Maryi nigdy dość, rzeczywiście przez jej orędownictwo i przez jej obecność w naszej historii życia do tego celu ostatecznego, do tej uczty niebieskiej, do tego pokropienia wodą żywą, rzeczywiście możemy dotrzeć. Tylko, tak jak powiedziałem, na końcu od nas zależy, czy rzeczywiście na serio z tego spotkania chcemy skorzystać, żeby nie być jak ten Pan wyrzucony tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Amen. Powstańmy. I do Boga, który posyła ludziom ducha prawdy, za wstawiennictwem świętego Bernarda i naszej jasnogórskiej matki, wznieśmy wspólne prośby i błagania.
2: Modlimy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby mężnie wytrwale i z miłością ogłosili Ewangelię. Ciebie prosimy. Modlimy się za studiujących i wykładających teologię, aby swoje obowiązki realizowali z pokorą, prostotą i wytrwałością. Ciebie prosimy. Modlimy się za odpoczywających na wakacjach, aby ten czas wykorzystali również na zerwanie z grzechem oraz na nawrócenie i pokutę. Ciebie prosimy. Modlimy się za rozeznających swoje życiowe powołanie, aby otwarci na działanie Ducha Świętego podjęli dojrzałe i odpowiedzialne decyzje. Ciebie prosimy. Modlimy się we wszystkich intencjach, które jest sprawowana ta Najświętsza Eucharystia. Ciebie prosimy. Modlimy się za naszych bliskich zmarłych, aby radowali się w gronie zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Modlimy się za nas zgromadzonych na tej mszy świętej, aby Duch Święty napełnił nasze serca wiarą, miłością i na wzór świętego Bernarda szczególną uczcią Matki Bożej. Ciebie prosimy.
1: Miłosierny Ojcze, napełnij nas Duchem Pocieszycielem, abyśmy dobrze żyli na tym świecie, szukali wstawiennictwa niepokalanej dziewicy przed Twoim obliczem i dzięki temu zasłużyli na zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

0: módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę stron Twoich na cześć i chwałę swojego imienia,
0: tak,
1: a także na pożytek nasz i do całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, składamy Ci sakramentalną ofiarę jedności i pokoju, obchodząc wspomnienie świętego Bernarda Opata, który słowem i czynem zabiegał o pokój i ład w Twoim Kościele.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi,

0: przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Bernardem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
1: Prosimy Cię, Boże, aby to ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, dobry Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przy środek kaplicy, dlatego prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw, niech nas uświęci sakrament przyjęty w dzień świętego Bernarda, abyśmy żyjąc według jego przykładu i pouczeń, zostali ogarnięci miłością wcielonego słowa Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Z ogłoszeń sanktuaryjnych zasłonięcie cudownego obrazu o godzinie 12, ponowne odsłonięcie o 13:30 w dniach od 17 do 25 sierpnia przed uroczystością Matki Bożej Jasnogórskiej zapraszamy na msze święte nowenne na Jasnogórski Szczyt na godzinę 18:30. Dziś na Jasną Górę przybędzie piesza pielgrzymka Halębska, a w najbliższą sobotę pielgrzymka opolska i gliwicka oraz będzie rozpoczęcie pielgrzymki energetyków, elektryków i elektroników. Spowiadamy w Wieczerniku do godziny 19:30 możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji przygotowanej w dawnym arsenale do godziny 20:45. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które są wpisywane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry na zegarach 46 minut po godzinie 6. Wracamy do Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: męskie.
1: Podkarpackie i lubelskie dziś nad ranem z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wrócili do Polski. Sukces Igi Świątek w Cincinnati. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu alertu w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Rosjanie atakowali też Kijów, gdzie zginęło 5 osób i ponad 290 zostało rannych. Alarm powietrzny został też ogłoszony w kilku obwodach Ukrainy atakowanych rakietami i dronami. O poderwaniu polskich sił powietrznych informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Alerty otrzymali mieszkańcy podkarpackiego i lubelskiego. Jak poinformowano, podjęto działania, miały one charakter prewencyjny.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Do Polski wracają poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech. Wczoraj wróciło kolejnych 12 osób. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk poinformowała, że nie wszyscy mogą powrócić do kraju cały czas. W szpitalach na Węgrzech pozostaje 5 osób.
3: 3 osoby, tak jak wcześniej informowaliśmy, w stanie ciężkim bądź bardzo ciężkim. Nie będzie możliwości transportu dla tych osób w tym tygodniu. To jest informacja zarówno od węgierskich i polskich lekarzy, ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
1: Przypomnijmy, do wypadku doszło w niedzielę. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, którzy wracali z pielgrzymki w Medjugorje. 12 osób zginęło, wiele zostało rannych. Kierowca autobusu, który prawdopodobnie zasnął za kierownicą, usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku o charakterze masowym. Został aresztowany na miesiąc.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: Iga Świątek coraz bliżej brony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wczoraj wieczorem zapewniła sobie prawo gry o półfinał po spotkaniu z francuską Diane Parry, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
4: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Parry. To był drugi mecz tych zawodniczek, ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1, no ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
1: A mecz o półfinał już dziś. 50 kg dynamitu i prawie 1000 zapalników było potrzebnych do wyburzenia wieży szybowej JAS-2. To obiekt po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Po detonacji teren czeka wielkie sprzątanie, a potem spółka restrukturyzacji kopalń spróbuje sprzedać teren nowemu inwestorowi.
5: Ta likwidacja to nie koniec, a po prostu nowy rozdział tego obszaru. Łącznie mówimy tutaj o obszarze około 80 hektarów, którymi dysponuje spółka restrukturyzacji kopalń.
1: Mówił rzecznik spółki Mariusz Tomalik. Zburzona konstrukcja mierzyła 73 metry i powstała w końcówce lat 60. ubiegłego wieku.
6: Już wystarczy wystawić okno przez głowę albo zajrzeć przez szybę i wszystko jest jasne. Dużo słońca, temperatura już ma 16-17 stopni, a będzie ich dzisiaj aż 27. Delikatne chmury od czasu do czasu będą się pojawiać. Najważniejsze, już po porannych deszczach dziś nie powinno padać. Jutro również ciepło, bo też 27 stopni, ale niestety jutro mogą wrócić już przelotne opady deszczu.
7: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Woda.
0: To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Everybody Wants to Rule the World, czyli Tears for Fears na antenie Radia Rodzina. Prawie 19 minut po godzinie 7, jeśli macie jeszcze wakacje, bo w końcu jeszcze te 10 dni wakacji są. Nie ma co straszyć już dzieciaki, że już do szkoły, już tornistry pakujcie, już idźcie sobie powolutku. Były jakieś takie memy, że mamo, mamo, ale szkoła dopiero się za parę dni zaczyna, idź sobie już powolutku, syneczku, idź. Cieszmy się jeszcze takimi dniami, bo niestety do końca sierpnia raczej przewaga chmury i deszczy. Dzisiaj wyjątkowo 27 stopni, jutro też, ale jutro już może popadać. Jak ktoś jeszcze ma szansę nacieszyć się słonkiem, wyjazdem gdzieś pod namiot albo po prostu spędzeniem czasu na łonie natury, no to koniecznie takie dni trzeba wykorzystywać. Wrzesień zapowiada się słonecznie, ale wiadomo, już nie tak wysokie temperatury jak na początku sierpnia.

Ja słucham tego utworu, bo nie wiem, mi się uśmiecham, bo przypominam się teledysk, ten facet się tam wił tak śmiesznie, dziwnie tańczył koło tych śpiewających dziewczyn. No i zawsze budzi to we mnie pewien uśmiech. No właśnie, będziemy cofać się w czasie troszeczkę teraz, ale spokojnie, możecie zrobić to razem z nami, kalendarium muzyczne, czyli co ciekawego 20 sierpnia w muzyce na przestrzeni lat się wydarzyło. Dowiemy się już teraz, nadstawcie ucha.

20 sierpnia 1977 roku zespół Emotions, czyli trzy siostry, Wanda, Sheila i Jeanne Hutchinson, rozpoczął 5-tygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów singlem z utworem

W 1980 roku zmarł Jules Dessin, piosenkarz i kompozytor śpiewający głównie w języku francuskim. Jego melodyjne piosenki śpiewane ciepłym głosem zawojowały Francję, a później całą

20 sierpnia 1977 roku grupa Brotherhood of Men wprowadziła na pierwsze miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii singiel z piosenką Angelo. Był to już drugi hit tego zespołu.

W 1979 roku urodził się Jamie Cullum, angielski piosenkarz jazz popowy. Debiutancki album wydał własnym sumptem w nakładzie 500 kopii. Dziś egzemplarze albumu osiągają astronomiczne ceny w serwisach aukcyjnych. While the whole wide world has learned its lesson.

20 sierpnia 2020 roku zmarł Piotr Szczepanik, piosenkarz i aktor. Tego głosu nie da się nie pamiętać. Czysty, ciepły, przywołujący najpiękniejsze wspomnienia. Debiutował na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Był to rok 1963, a po chwili usłyszała o nim cała Polska.

13 minut będzie godzina 8. Dobra wiadomość dla młodych. No niestety tylko dla młodych. Młodość rządzi się swoimi prawami, ma też swoje przywileje. Jak się okazuje, w akcji między innymi bierze Muzeum Narodowe we Wrocławiu, a chodzi o to, że można je zobaczyć za złotówkę. Tylko trzeba tam iść po prostu i wszystkie wystawy są wasze. Przypomnijmy też, że wiele muzeów we Wrocławiu również jest otwarte w niektóre dni i można stałe wystawy zobaczyć za darmo. Tak, tak, tylko trzeba się też pofatygować i najpierw sobie sprawdzić. W każdym razie takich muzeów w Polsce, które są w akcji Muzeum za złotówkę dla młodych, jest całkiem sporo, więc podróżując i zwiedzając warto sobie też sprawdzić, bo to zawsze troszeczkę można zaoszczędzić pieniędzy dla siebie, a to zawsze miłe, prawda, jak zostaje nam w portfelu trochę więcej. Problem tylko moim zdaniem jest taki, że oni nie zdążą dojść do tego muzeum, ci młodzi, bo na przykład mój syn wstał wczoraj o 14:30. To już jak zanim on się wyszykował i cokolwiek zrobił, to już była 16, to jemu się już stwierdziło, że już nie ma sensu cokolwiek robić, bo zaraz jest wieczór i to on się w takim razie już kolację będzie szykował.

0: Premier zapowiedział zmiany w podatkach. Trwa śledztwo po wypadku autokaru na Węgrzech. Leon XIV mówi o sile przebaczenia. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w podatkach. Najważniejsze to podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie nowej pośredniej stawki podatku dla tych, którzy zarobią rocznie między 130 a 150 tysięcy złotych.
1: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus.
0: Od lat drugi próg podatkowy stał w miejscu, ale wynagrodzenia Polaków rosły, przez to wielu z nich wpadało w drugi próg podatkowy. Do Polski wracają poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech. Wczoraj wróciło kolejnych 12 osób. Cały czas w szpitalach na Węgrzech pozostaje 5 osób. Tymczasem prokuratura w Krośnie przekazała nowe informacje dotyczące śledztwa. Podczas konferencji prasowej rzeczniczka prokuratury okręgowej Marta Kolendowska-Matejczuk poinformowała.
2: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie, co jest uzasadnione interesem polskiego wymiaru sprawiedliwości.
0: Przypomnijmy, do wypadku doszło w niedzielę. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medjugorje. 12 osób zginęło, wiele zostało rannych. Kierowca autobusu, który prawdopodobnie zasnął za kierownicą, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania nieśmiertelnego wypadku o charakterze masowym. Został aresztowany na miesiąc.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: O sile przebaczenia przypomniał Polakom Leon XIV podczas wczorajszej audiencji generalnej w Bazylice Świętego Piotra. Papież nawiązał do przypadającego 23 sierpnia Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.
4: In quel giorno nella liturgia
5: w liturgii wspominany jest wówczas Władysław Findysz, kapłan i pierwszy Polak beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych.
4: Durante il Concilio Vaticano II.
5: W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci przez dzieła miłosierdzia i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
4: A tutti la mia benedizione.
0: We wczorajszej audiencji generalnej uczestniczyły liczne grupy z Polski, m.in. z diecezji pelplińskiej, włocławskiej, bielsko-żywieckiej i archidiecezji częstochowskiej. Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza podsumowało pierwszy miesiąc działalności. Przypomnijmy, że placówkę prezentującą bogaty zbiór pamiątek, przede wszystkim związanych z karierą skoczka z Wisły, otwarto 14 lipca. Od tego czasu liczba odwiedzających przekroczyła już ponad 5 tysięcy. Tadeusz Papieżański ze spółki zarządzającej obiektem mówi, że obok pucharów, medali i kryształowych kul popularnością cieszy się również bułka z bananem.
6: No to jest rzecz kultowa związana z Adamem Małyszem. Każdy Adama kojarzy z bułką z bananem. My sobie trochę nie wyobrażaliśmy, żeby tego tu nie było. Natomiast wokół tego też jest stworzona cała historia odnośnie treningu mentalnego, odnośnie diety skoczków, więc ta bułka z bananem jest taką trochę zachętą, żeby się w te informacje wczytać.
0: Centrum cieszyło się popularnością szczególnie w pierwszy weekend sierpnia, w którym Wisła gościła letnie Grand Prix w skokach narciarskich.
7: Reklama.
8: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
9: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia, Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
11: Reklama.
12: 6 minut po godzinie 8, dzisiaj czwartek, 20 dzień sierpnia i mamy dobrą wiadomość, za oknami mnóstwo słońca, 17 stopni w tej chwili, wiatr delikatnie do 11 km na godzinę, a dziś temperatura osiągnie 27 stopni. Owszem, parę chmur na niebie się pojawi, ale tylko delikatnie, tak można powiedzieć, dla ozdoby. Jutro również ciepły dzień, 27 stopni, ale po południu już znowu wrócą przelotne opady deszczu. Sobota i niedziela to stopni 22 i również możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, tym bardziej warto cieszyć się dzisiejszym słonecznym i ciepłym dniem. Maciej Stajniak, witam po godzinie 8.

0: 18 minut po godzinie 8 w taką piękną pogodę i jeszcze w całkiem zapowiadający się przyjemnie weekend. Może niezbyt upalny, ale jednak przypalny, przyjemny. Warto udać się do Bolesławca, bo tam na was czeka od wczoraj święto ceramiki. Tam się mnóstwo rzeczy nie dzieje. Z ciekawostek także do tego wszystkiego, do obchodów, włącza się również żywe Muzeum Ceramiki. O tym, co się będzie działo, powiada Sylwia Roman, przewodniczka.
1: Od 19 do 23 mamy darmowe zwiedzanie, które będzie odbywa co pół godziny bez rezerwacji, więc zapraszamy do nas, można przyjść i na pierwsze wejście wolne wejść. Na ogrodzie, który znajduje się troszeczkę dalej, mamy również dużo atrakcji. Nasze zaprzyjaźnione koło gospodyń gotuje pyszne posiłki, mamy różne dmuchańce dla dzieciaków, odwiedzają nas jak co roku zaprzyjaźnione alpaki, więc to również jest atrakcja. Na tarasie naszym prowadzimy również warsztaty malowania, można przyjechać, spróbować swoich sił ozdabiania.
0: A to oczywiście nie wszystko, bo przez te 5 dni na ulicach i wszędzie, gdzie tylko można w Bolesławcu, znajdziecie oczywiście i targi, i wystawy, i koncerty, i nawet będzie parada glinoludów. Ciekawe, co to takiego. Atrakcje dla rodzin oczywiście też jak najbardziej, więc przez te 5 dni jest co robić, no ale najważniejsze, że wrócicie stamtąd pewnie i kawa, herbata w takim kubeczku będzie smakować zupełnie inaczej.

Bardzo taki taneczny, pobudzający utwór. George Michael, Mary J. Blige na antenie Radia Rodzina 30 minut po godzinie 8. Jest takie powiedzonko, kto w gastronomii nie pracował życia, nie znał gastronomii. Parę słów, bo taki mały wątek się pojawił, czy dawać, czy nie dawać napiwki, albo czy powinny być obowiązkowe. Tutaj pan Mateusz Gessler, tak, ten od tej pani Gesslerowej, powiedział, że powinien być to obowiązek. W Stanach Zjednoczonych faktycznie trzeba dopłacić, nie ma opcji. U nas jesteśmy przyzwyczajeni raczej, że pracownika po prostu pracodawca wynagradza, a my dajemy dodatkowy tip, jeśli byliśmy zadowoleni, dobrze obsłużeni. Tak też mnie, ja pracowałem też w gastronomii jakiś czas i pamiętam, miałem taką dziewczynę kelnerkę, która po prostu miała też bardzo fajne podejście do ludzi, uśmiechnięta zawsze, radosna, pomocna, życzliwa. Nie było opcji, żeby ktoś nie dał jej napiwku, bo po prostu tak fajnie obsługiwała i tak miło i życzliwie podchodziła do ludzi. Szybciutko dwie koleżanki, które raczej takie czasami były pochmurne, albo jakieś takie troszeczkę niezbyt zadowolone z tego, że tu są, podchwyciły, że jednak w ten sposób obsługując klienta zawsze coś się dostanie. Ja pamiętam taką sytuację w Karpaczu, kiedy zamówiłem pizzę, pani tak ją rzuciła, poszła i na koniec przyszła. Dosłownie tylko dwa razy ją widziałem na oczy i powiedziała, ile doliczyć na piwku? No aż się przestraszyłem.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Autopromocja.
2: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
1: Autopromocja.

43 minuty już po godzinie 8. Teraz te historyjki z pociągu moje. Otóż nie to, że podsłuchiwałem, po prostu siedziałem sobie jeden rząd z tyłu za taką parą mężczyzn, którzy wsiedli na jednej stacji. Prawdopodobnie nie byli spokrewnieni, po prostu sąsiedzi, ale co ważne, jeden miał tak z 60 parę lat, a drugi tak z 17. Dwóch facetów w różnym wieku i bardzo fajnie sobie rozmawiali. Ja dawno nie widziałem, żeby taki młody chłopaczek chętnie tak z takim starszym panem sobie rozmawiał, a ten mu opowiadał, co warto, co widział, jakieś takie rady życiowe. Bardzo się ciekawie to wszystko tam rozwijało, różne historyjki się pojawiały i ten młody tam zadawał różne pytania. A na koniec się pojawił taki akcent humorystyczny. Niestety już musiałem wysiadać, oni gdzieś chyba troszeczkę dalej jechali, bo ten starszy mówi do tego młodszego, no i jeszcze dam ci taką jedną radę, bo teraz te dziewczyny takie chude, bo on młody kawaler, prawda, mówi, to młode to takie chudych to nie bierz. Nie bierz chudych, bo chude to wredne i złośliwe. No i ten młodszy tak sensownie się pyta, no ale jak? Dlaczego? Dlaczego te młodsze to takie wredne i złośliwe? Mówi, bo są takie chude, to głodne chodzą cały czas.

Basia. Barbara Trzeszelewska. 9 minut będziemy mieli godzinę 9. Lubię takie proste rzeczy, które sprawiają, że byle wycieczka gdzieś z rodziną czy ze znajomymi przeradza się w całkiem ciekawe wyzwanie. Już tłumaczę, o co chodzi. Na zdjęciu taki filmik widziałem. Jest sobie rodzinka, mama, tata, syn i córka. Dzieciaki w wieku tam, ja wiem, 13-15 powiedzmy lat. I teraz o co chodzi? Stoją sobie we czwórkę i nad ich głowami są kropeczki. Nad mamą żółta, nad tatą zielona, nad córką niebieska, nad synem czerwona. To nie ma kompletnie znaczenia, jaki jest kolor. Ważne, żeby każdy wiedział, który kolor jest dla niego. Można sobie wybrać nawzajem te kolory, można sobie ustalić, co się komu podoba. I teraz o co chodzi? Jedziemy. Dajmy na to do Bolesławca, gdzie trwa festiwal przez 5 dni, albo w jakieś nowe miejsce, gdzie normalnie dzieciaki by się mogły nudzić, ale też robią przecież zdjęcia. I to jest właśnie wyzwanie. Należy fotografować te rzeczy, które mają kolor przypisany do nas. Jeżeli ja poszukuję niebieskich rzeczy, to muszę robić zdjęcia niebieskim rzeczom, które gdzieś tam wypatrzyłem, znalazłem jakimś elementom. Później tworzy się taki kolaż moich niebieskich, czerwonych, zielonych i żółtych i razem zaczyna to być bardzo fajna rodzinna historia. Prosty, fajny sposób na miłe spędzenie czasu gdzieś na wycieczce, kiedy już wszyscy są trochę poddenerwowani albo nie wiedzą, co ze sobą zrobić, albo dzieciaki się nudzą. Proszę bardzo, rozwiązanie jest. Przetestowałem to z moją żoną na krótkiej wycieczce. Wypadło całkiem fajnie. Myślę, że w większej grupie jeszcze fajniej to wypadnie, także bierzcie ten pomysł jak swój.

0: Zmasowany atak w Ukrainie. SMS o zagrożeniu po raz pierwszy otrzymali też Polacy. Za chwilę także opozycja o zmianach w podatkach zapowiadanych przez premiera. Nowe sanktuarium na mapie Polski. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Co najmniej 8 osób zginęło, a 33 zostało ranne minionej nocy w rosyjskich atakach na Kijów. W stolicy Ukrainy od kilku godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Rosjanie zniszczyli domy i budynki cywilne. Lokalne władze informują o dziesiątkach rannych w całym stołecznym regionie. Tymczasem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Alarmy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały już odwołane. Premier Donald Tusk zapowiedział, że drugi próg podatkowy wyniesie 130 tysięcy złotych, to o 10 tysięcy więcej niż obecnie. Ponadto ci, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą 24% podatku. To nowość. 32% stawka, czyli obecny drugi próg podatkowy, będzie natomiast dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Wzrośnie podatek płacony przez firmy, mówi szef rządu.
1: Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
0: Do przedstawionych przez rząd propozycji zmian w podatkach odniósł się prezes PiS. Z jego komentarzem zapoznała się Justyna Stolfik-Binda.
2: Miały być poważne zmiany podatkowe, a jest kosmetyka, napisał prezes PiS na portalu X. Jarosław Kaczyński podkreśla, że w rządowych propozycjach zmian podatków pominięto 80% osób pracujących, a dodatkowe podatki dla dużych firm, które tworzą miejsca pracy, mogą spowodować obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Swój wpis zakończył apelem: panowie Tusk i Domański, uszczelnijcie system podatkowy, ukróćcie złodziejstwo, a pieniędzy wystarczy na podniesienie kwoty wolnej i wprowadzenie jednego wyższego progu na poziomie 180 tysięcy złotych dla wszystkich. Weźcie się do pracy, zakończył Jarosław Kaczyński.
0: Zgodnie z planami premiera zmiany mają obowiązywać od 2027 roku, jeżeli ustawę podpisze prezydent.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Niezależnie od tego, z jakiego kontynentu jesteśmy, każdy człowiek potrzebuje pokoju w swoim sercu, w rodzinie, w kraju i na całym świecie, wskazuje ksiądz Marek Modzelewski. Tymi słowami proboszcz parafii Matki Bożej Frydeckiej w Jeworzynce Trzycatku zaprasza na uroczystość ogłoszenia kościoła Sanktuarium Matki Bożej Frydeckiej Królowej Pokoju.
4: To szczególny znak. Na styku trzech państw powstaje Sanktuarium Królowej Pokoju. Miejsce, które ma łączyć ludzi ponad granicami i przypominać, że pokój zawsze zaczyna się w ludzkim sercu. 22 sierpnia, sobota, Jaworzynka, Trzycatek. Przyjdźmy razem modlić się o pokój dla naszych rodzin, narodów i całego świata.
0: Jak słyszeliśmy, uroczystość odbędzie się w sobotę w miejscu, gdzie spotykają się granice Polski, Czech i Słowacji.
5: Reklama. Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
6: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
6: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
6: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
8: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
5: Reklama.
9: Czas na prognozę pogody, a ta jest dzisiaj wybitnie atrakcyjna. 6 minut po godzinie 9. W tej chwili mamy na termometrach już 19 stopni. Delikatne chmurki tylko przemierzają niebo. Wiatr również wieje bardzo powolutku, 9 km na godzinę. Dziś nie będzie padać, twierdzą synoptycy, a temperatura osiągnie maksymalnie 27 stopni. Warto wykorzystać ten dzień. Jutro również 27 stopni, ale niestety po południu możliwe przelotne opady deszczu oraz przelotne burze. chmurze z piorunami. Sobota zapowiada się za to słonecznie, 22 stopnie, troszkę chłodniej, ale weekend całkiem przyjemny.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: No tak, troszeczkę aspektu. Oczywiście, tak, to Aretha Franklin u nas zagościła na antenie Radia Rodzina, a teraz zagościła również Daria Detlaff z przeglądem prasy.
1: Śpiewająco
0: dzień będzie?
1: Dzień dobry.
0: No to proszę bardzo, no.
1: Mam nadzieję, że lubią Państwo pikniki i nowości. Jest okazja, żeby połączyć to na jednym wydarzeniu, już w najbliższą sobotę. 22 sierpnia od 10 zapraszamy na otwarcie nowej szkoły. Właściwie to jest zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Zwycięskiej 41A. Tam będą dmuchańce, atrakcje dla dzieci, młodzieży, dorosłych, będą koncerty, niespodzianki też na słodko. Będzie trzeba wykonać pewne zadanie i otrzyma się nagrodę, ale przede wszystkim będzie też na miejscu okazja do zwiedzenia tej nowej placówki. Budowa trwała zgoła chyba 2 lata. Koszt inwestycji to jest około 100 milionów złotych. No i przede wszystkim szkoła będzie przeznaczona w tym rejonie dla 1000 uczniów, uczennic, a przedszkole dla 200 przedszkolaków. To jest dobra wiadomość dla mieszkańców Partynic, Ołtaszyna, tej południowej części miasta, bo tamtej szkoły naprawdę brakowało. Więc jeżeli Państwo albo zapisali swoje dziecko, albo myślą w przyszłości, bo tam mieszkacie i chcielibyście do publicznej szkoły miejskiej wrocławskiej nowej placówki, podobno to ma być najnowocześniejsza szkoła we Wrocławiu, to okazja jest już ten weekend, sobota od 10 do 14, bezpłatne wydarzenia i dużo atrakcji na miejscu.
0: A ja chciałem przeprosić wszystkie dzieci i młodzież za Darię, bo wakacje jeszcze trwają przez 10 dni.
1: Tak, ale rodzice już dawno chyba o tych wakacjach zapomnieli,
0: już marzą,
1: bo planujemy oczywiście początek roku szkolnego, a to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, ale żeby tak nie straszyć, no to ta sobota będzie od tego, żeby sobie trochę poskakać, pozwiedzać i porobić fajne rzeczy.
0: Trzeba przyuczyć dzieci do wstawania o 7, nie o 14. No to jest problem, jednak wyzwanie. No dobrze, lecimy dalej.
1: A te starszaki
0: tak,
1: czasem
0: potrafią,
1: o 7 już zaczynają pierwsze zajęcia.
0: Właśnie.
1: Przypominam sobie lekcje chemii z liceum. Druga informacja, szanowni państwo, czy Puma może dojść do Wrocławia? Ponad 40 kilometrów to dla niej niewiele. Z drugiej strony nie ma żadnych konkretnych faktów, które mówiłyby o tym, że Puma, która została zarejestrowana przez
0: Zagórze, nie?
1: Tak, jest w lasach koło Lutomii, czyli właśnie koło 40 kilometrów od miasta. Pokonanie takiego dystansu nie byłoby dla niej barierą, ale nie ma tych dowodów, że zwierzę przemieszcza się w naszym kierunku.
0: Jak na stopa ósemką przejedzie, no to w pół godziny może dojechać, słuchaj, może ktoś umyśli.
1: No ale Puma też słynie z tego, że osiąga zawrotne prędkości. Natomiast jest rozmowa na stronie Tu Wrocław z biologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego i radnym przy okazji. Pan Robert Maślak wypowiada się na temat też zachowań takiego zwierzęcia, że właściwie z natury Puma ludzi nie atakuje, ale gdyby się zdarzyło bliskie spotkanie trzeciego stopnia z Pumą, to...
0: To raczej nie robimy sobie selfiaka z samej bliskości po prostu z pyskiem, tylko...
1: Tak, ale niektórzy obierają taką metodę w spotkaniach z niebezpieczeństwem, że udaje się martwego. To jest zresztą kalka ze świata natury. Mhm. Zwierzęta też udają martwe, żeby drapieżnik jakoś zostawił je w spokoju. Tutaj w tej sytuacji biolog wyjaśnia, że nie należy udawać martwego, trzeba się bronić, używając dostępnych przedmiotów. Przede wszystkim chronimy głowę, szyję. Ale ataki Pumy na ludzi zdarzają się bardzo rzadko. Zwierzęta zazwyczaj unikają człowieka. W razie zauważenia Pumy bliżej Wrocławia jest prośba, żeby...
0: Gdziekolwiek w ogóle to poinformować.
1: Ale można tak, można dzwonić również na 112. Informuje portal Tu Wrocław.
0: W każdym razie ja się zastanawiam, skąd ona się wzięła, bo to niby z jakiejś prywatnej hodowli. Ja się zastanawiam, co tam jeszcze na tej prywatnej hodowli może być.
1: Tak.
0: Zdajesz sobie sprawę, jak ktoś miał Pumę, to czemu nie jeszcze jakieś inne zwierzęta dzikie? No,
1: tygrysy, jaguary,
0: wszystko poucieka.
1: Straszne.
0: A tam jakieś tarantule bardziej myślałem, albo jakieś dzikie węże, wiesz.
1: Wszystko jest możliwe. Na koniec, proszę państwa, trwają testy warszawskiego hultaja, który robi furorę na torach.
0: Hultaj na torach, tak.
1: Żółto-czerwony tramwaj prosto z Warszawy. Dlaczego jest we Wrocławiu? Dlatego, że przez 2 tygodnie trwają testy. A wielka inwestycja przed nami, taki zakup inwestycyjny, dlatego, że MPK Wrocław przygotowuje się do wymiany na pewno tych starych konstali, które jeszcze jeżdżą, które są bez klimatyzacji. Na rynku jest bardzo dużo ofert, w związku z tym trzeba przetestować różne możliwości i zobaczyć też, czego potrzebują mieszkańcy wrocławianie. W związku z tym nie dość, że na trasie linii numer 20 jeździ ten żółto-czerwony tramwaj. Spokojnie można do niego wsiąść. To nie jest jakiś ewenement. Mamy bilet, czy mamy... Jesteśmy zwolnieni.
0: Nie jest droższy, mimo że z Warszawy.
1: Tak, tak, tak. To po prostu jest normalnie funkcjonujący.
0: Tak.
1: Tak, tramwaj na wrocławskich torach. Natomiast w poniedziałek bardzo ważne spotkanie po weekendzie, czyli 24 sierpnia, odbędą się takie konsultacje czy spotkanie otwarte z mediami, z mieszkańcami w zajezdni Borek. MPK Wrocław chciałoby usłyszeć punkt widzenia i słyszenia wrocławian, wrocławianek, co im się podoba, a co im się nie podoba, jakich zmian potrzebujemy. A odnośnie do nowych tramwajów, które miałyby przecież jeździć przez lata w najbliższych dekadach, w związku z tym o 18:00 zajezdnia Borek, to w najbliższy poniedziałek, spotkanie jest otwarte.
0: A tramwaj tani nie jest tak w ogóle w zakupie, więc to trzeba się
1: to
0: dobrze
1: kilkadziesiąt
0: zastanowić.
1: Kilkadziesiąt milionów złotych.
0: Każdą złotówkę trzeba parę razy obejrzeć. Pani Krystyna powiedziała tak, nawet jest piosenka o niebieskich tramwajach, a ten w ogóle mi nie pasuje, nie jest wrocławski, wolałabym, żeby takich nie kupowali. No, iż nawet kolor ma znaczenie, się okazuje.
1: Oczywiście, dla Wrocławia te niebieskie tramwaje to przecież ikoniczna historia.
0: Dziękuję ci pięknie, pozdrawiam serdecznie. Dawid Podsiadło teraz dla nas zaśpiewa.

Simply Red dla nas grało 36 minut po godzinie 9 w Radiu Rodzina. Teraz troszkę o historii, o tym, jak człowiek się wciąż uczy i bardzo dobrze chyba. Wciąż jest ciekawy, to chyba ciekawość tutaj jest kluczowym elementem. Otóż odpaliłem sobie taki filmik pana, który opowiadał fajne rzeczy o historii, to bez cenzury w dodatku, który zatytułował, uwaga, tylko się nie denerwujcie, Alfons Męczennik, Jerzy Popiełuszko. No i tak mówię, co on mi tutaj, jaki Alfons Męczennik, Jerzy Popiełuszko, co on za bzdury tutaj gada? No, zainteresował mnie, kliknąłem, oglądam sobie. No i teraz, żeby też wam się już ciśnienie obniżyło, wszystko tłumaczę. Otóż Jerzy Popiełuszko nosił imię Alfons i to przez całkiem długi czas. Został tak nazwany na cześć tragicznie zmarłego wuja, także świętego, którego bardzo podziwiała matka przyszłego kapelana Solidarności. Jednak Alfonsowi jego imię się nie podobało i w wieku 23 lat zmienił sobie na Jerzy. Wiedzieliście o tym? Jeśli tak, to podziwiam, a ja nie wiedziałem, to się dzielę ciekawostkami. Teraz do Paryża śmigamy. Malcolm McLaren, Catherine Deneuve.

Lubicie, jak wam komary latają nad duchem? No, ja też nie, szczególnie, że wczoraj wieczorem taki jeden specjalnie co 15 minut przylatywał, żeby zrobić takie bzziu i sobie gdzieś polecieć. No, to jest straszna rzecz, taki komarek, i potrafi naprawdę zepsuć sporo nocy, no ale także gdzieś na wyjazdach również, czy podczas grillowania, czy siedzenia na zewnątrz, nie jest to zbyt przyjemne. Dużo rzeczy wymyślono, które mają odstraszać komary, nie wszystkie działają, a mówię o tym dlatego w Radiu Rodzina teraz, bo jest dzisiaj Dzień Komara. Dziś po prostu święto, które zostało ustanowione na pamiątkę doktora Ronalda Rossa, który odkrył, że samice komarów przenoszą malarię między ludźmi. Ale teraz mam dla was na koniec dobrą wiadomość. Otóż ostatnio gdzieś sobie przeczytałem i właśnie znalazłem tą informację, że znaleziono rozwiązanie, które definitywnie uwalnia nas od brzęczących natrętów. Otóż jest to wprowadzony już do masowej produkcji, bo wcześniej był to prototyp, laser na komary. I dokładnie to, o czym myślicie, to tak to wygląda. Ustawia się laser, który namierza latające owady, strzela wiązką laserową i ten owad już nie lata oraz nie chce was wcale ugryźć. Zasięg tego urządzenia to 6 metrów, czyli spokojnie można sobie siedzieć gdzieś na tarasie i w ciągu na przestrzeni 6 metrów nic was nie ugryzie. Tylko cena troszkę odstrasza faktycznie, bo wyceniono ją na około, czy też od 4000 zł. No ale żeby się uwolnić od tych latających wampirów, każda kwota jest do zaakceptowania.

0: Piątek, dniem żałoby w Kijowie. Trwa śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Papież z apelem do Polaków. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Do 12 wzrosła liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów. W związku z tym piątek będzie w stolicy Ukrainy dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko. Tymczasem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad ranem SMS o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Alarmy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały już odwołane. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo, jak tłumaczyła tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
1: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
0: Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru. Grozi mu do 8 lat więzienia. W wypadku zginęło 12 osób. Wczoraj do Polski przyleciało kolejnych 12 poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5. Dwoje ma wrócić jutro. Do budowania cywilizacji miłości zachęcił Polaków Leon XIV. Podczas audiencji generalnej w Bazylice Świętego Piotra nawiązał do obchodzonego 23 sierpnia Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. O szczegółach Piotr Kowalczuk z Vatican News.
2: Zwracając się do Polaków, Leon XIV przypomniał, że 23 sierpnia Kościół wspomina księdza Władysława Findysza, pierwszego Polaka, który został beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych.
3: La sua testimonianza ci ricordi.
2: Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem.
3: E vincendo il male con il bene.
2: Ksiądz Findysz był więziony przez władze komunistyczne, zwolniony w stanie krańcowego wyczerpania, zmarł w 1964 roku.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Złota alga, znów się jest spustoszenie w kanale Gliwickim. Trwa walka o pobliski zbiornik Dzierżno-Duże, gdzie 2 lata temu toksyczna alga doprowadziła do śnięcia ponad 100 ton ryb. Jest ryzyko, że mimo zamkniętych zastawek tzw. jazu piętrzącego, skażona woda z kanału może przelać się do zbiornika i wywołać kolejną katastrofę. Dlatego, jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, prowadzone są dodatkowe działania prewencyjne.
5: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
0: Z kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad 3 tony śniętych ryb.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Dokładnie 4 minuty po godzinie 10, 20 dzień sierpnia, dziś ciepło i słonecznie, 22 stopni już mamy na termometrach, a będziemy mieli 27 stopni. Wiatry do 14 km na godzinę, trochę więcej chmur po południu, ale nie będzie dzisiaj raczej padać. Przelotne opady deszczu, za to powinny nam towarzyszyć jutro. W piątek 28 stopni, ciut cieplej, sobota i niedziela, choć słoneczne, to również niewykluczone przelotne opady.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: nie tylko ja jestem, ze mną jeszcze gości w Radiu Rodzina, Maciej Koła, witam serdecznie, 14 minut po godzinie 10.
1: Dzień dobry.
0: Nie wiem, czy ktoś ci, Maćku, mówił, ale ty tak na mnie teraz działasz, żeby tak zacząć rozmowę.
1: Zgodniałeś, tak?
0: Tak, jak pies Pawłowa po prostu, widzę cię i mówię, ale bym coś zjadł.
1: To bardzo dobra reakcja. No to jak ja zaraz ci poopowiadam, co będzie dostępne na Gastromiasto, no to wyjdziesz za 5 minut ze studia i kupisz coś sobie do jedzenia.
0: Drodzy Państwo, Gastromiasto, impreza, która na stałe wpisała się już w krajobraz Wrocławia. Kolejne kulinarne doświadczenia przed nami, piątek, sobota, niedziela. I nie jest to ostatnia edycja, bo jeszcze we wrześniu będzie nas czekała, więc podwójnie. Ale zacznijmy po kolei od tego, co czeka nas już w ten weekend.
1: No, w ten weekend czekają nas 3 dni festiwalu najlepszego jedzenia w mieście, gdzie pojawi się ponad 100 wystawców, prawie 60 restauracji, kolejne nowe, które debiutują na Gastromiasto, kilka ciekawych kooperacji, które nie powtórzą się już, których nie było wcześniej i prawdopodobnie nie powtórzą się w przyszłości, połączenia dwóch knajp na jednym, przepraszam, takie słowo, restauracji, pod jednym namiotem. Będzie też coś, co zdarzy się absolutnie tylko raz, czyli aktualna zwyciężczyni MasterChefa przyjeżdża do nas specjalnie z Włoch, bo tam Wiktoria Navarro, o której mówię, aktualnie uczy się w szkole gastronomicznej po zwycięstwie w telewizyjnym MasterChefie i przez te 3 dni będzie nam serwowała włoskie jedzenie, a dokładnie lasagne, plus tam różne napoje, desery i tak dalej, ale przyjeżdża do nas specjalnie z Włoch na ten weekend, żeby serwować to, co najbardziej lubi, czyli włoską kuchnię.
0: Czyli dużo makaronów będzie pewnie i to bardzo dobrze. Makarony nie tuczą się, okazuje, bo jak widać po Włochach, oni nie są otyli, a jedzą cały czas makaron po prostu. A wiesz, jaki jest sekret?
1: Jaki?
0: Małe porcje.
1: I właśnie, i to samo na Gastromiasto, małe porcje albo duże porcje i do podziału ze znajomymi i z rodzinką.
0: Smakujemy, ale nie tylko smakujemy, ale także odpoczywamy. Ja już, drodzy Państwo, mówiłem, że weekend zapowiada się całkiem słonecznie, choć z przerwami na delikatne opady deszczu, ale to nikogo, mam nadzieję, nie będzie odstraszać. Nie tylko jedzenie tam serwujecie, to jest też takie przeżycie, wielokrotnie to podkreślamy, że to jest miejsce do relaksu, do tego, żeby usiąść, posłuchać muzyki, spotkać się z kimś, pogadać.
1: Powiedziałeś wszystko, co chciałem powiedzieć, ale powiem tak. Gastromiasto jest tylko 5 razy w roku we Wrocławiu, no bo w innych miastach w Polsce też już zaczęliśmy organizować tę imprezę, ale no to jest wrocławska impreza, jest tylko 5 razy w roku i jest wyjątkowa, bo to jest właśnie, tak jak powiedziałeś, taki czas wyjścia z domu, posiedzenia na łonie natury trochę, w centrum miasta, ale na łonie natury, bo to jest park i woda, i Odra.
0: Wybrzeże Dunikowskiego, żeby było jasne, jak ktoś jeszcze nie był albo pierwszy raz
1: słyszał. Widok jest nieziemski, bo widok jest na Ostrów Tumski i katedrę, czyli mamy łatwy dojazd, bo centrum miasta, a z drugiej strony świetny czas relaksu, super warunki do położenia się na leżaczku, na kocyku, posiedzenia sobie tam na tych schodach nawet przy Odrze i spędzenia, tak jak obserwuję, spędzenia 2-3 godzin z rodziną czy ze znajomymi, a nawet samemu, po prostu, żeby odpocząć, ale też poodkrywać właśnie, co jest w poszczególnych namiotach, bo w każdym z nich jest coś innego. I to jest ta największa zabawa, czyli szukanie, odkrywanie kulinariów
0: wrocławskich. Powiem ci, poszedłem za twoją radą ostatnim razem i patrzę, żaby. Mówię, kurczę, no nie.
1: Ale żywe.
0: Ale nie, już całe szczęście nie jest.
1: W Odrze chyba nie ma żab. Nie.
0: Były na jednym ze stoisk i mówię, no kurczę, zawsze chciałem spróbować, ale zawsze trochę się bałem mimo wszystko. No człowiek takie ma. No ale wziąłem się, przemogłem i zjadłem. I zachęcam Państwa właśnie do tego, żeby od czasu do czasu się mimo wszystko przemóc i jeżeli coś Wam chodziło po głowie i chcieliście spróbować, to właśnie Gastromiasto jest świetnym miejscem, żeby sobie spróbować. Ja nie żałuję. Za chwilkę porozmawiamy jeszcze o Gastromiasto. Teraz chwila przerwy na muzyki.

0: 22 minuty po godzinie 10. Jeżeli jesteście głodni, no to jeszcze bardziej zgłodniecie. Maciej Koła, Gastromiasto, moim Państwa gościem. Teraz powinniśmy wymienić właśnie te najciekawsze, Twoim zdaniem, restauracje, które pojawiają się czy też pierwszy raz i opowiedzieć troszeczkę o tych smakach i czego będzie można spróbować. Proszę bardzo, zachęcam.
1: To może zacznę od tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli Wiktoria Nawara, zwyciężczyni Masterchefa, pod szyldem Wika do Garów wystąpi. Tak, mogą Państwo zapytać jej na miejscu, dlaczego taki szyld. Pewnie wyjaśni, skąd ta historia. I tak, będzie miała lasagne alla bolognese z ręcznie robionym makaronem szpinakowym. Będzie miała lasagne tartufo, czyli tam będzie domowa salsiccia, czyli taka kiełbaska. Ona sama to będzie robiła, makaron sama robi, pieczarki, trufla, beszamel. I jeszcze będzie miała parmigiana di melanzane, czyli z bakłażanem, sosem pomidorowym, mozzarellą, parmezanem, bazylią, pudrem pomidorowym, oliwią bazyliową.
0: Puder pomidorowy? Pomidorowy puder?
1: Tak.
0: Nie wiem, co to jest.
1: No ja też nie. No ja też nie, ale zwyciężczyni Masterchefa powie, co to jest i jak to zrobiła. Ciekawa rzecz następna to jest też połączenie tego, co powiedziałem wcześniej, czyli dwie restauracje łączą się w jedno. Mhm. I jest to Central Cafe, czyli taka kawiarnia, która jest na Włodkowica i też jest naprzeciwko hotelu Park Plaza. I tutaj łączy siły z talerzykami. Talerzyki to jest taka restauracja na Bogusławskiego pod Nasypem, ale blisko wschodnia, wegetariańska. Aha. I oni będą serwowali bajgle z falafelem i hummusem, bajgle z pieczoną chałwą i syropem daktylowym. Czyli takie ciekawostki u nas, ale...
0: To są takie połączenia typu, jak człowiek w domu nic nie ma i się zastanawia, mówię, mam jajecznicę i miód. Zobaczmy, jak to będzie smakowało. To jest czasami takie zestawienia.
1: Idąc tym tropem, Le Pączek, czyli Piotr Kucharski, znany z telewizji, tak. Dzień Dobry TVN, i cukiernia wrocławska Wiwi będą oprócz pączków słodkich, jak na przykład La Framboise z konfiturami malinami, z konfiturą malinową i kremem lotusem, będą na przykład serwować pączka z tatarem, z tuńczykiem, czereśniami, piklowaną rzodkwią, szczypiorem, sezamem i majonezem teriyaki.
0: Zapowiada się niesamowicie, naprawdę. A powiedz, co ci tak zapadło w pamięć przy ostatniej twojej pewnie wizycie na Gastromiasto, co spróbowałeś i pomyślałeś sobie, o, to jest dobre, to jest fajne. Niekoniecznie te nowości, ale właśnie...
1: I tutaj zapytam cię, czy chodzi ci o ostatnie Gastromiasto, czy ostatnie Gastromiasto we Wrocławiu, bo tu pochwalmy się, że ostatnie było w Warszawie.
0: Tak, bo Gastromiasto się, drodzy Państwo, rozrasta. Jeżeli gdzieś będziecie podróżować po Polsce i zobaczycie, że jest impreza Gastromiasto, to jest właśnie nasza wrocławska impreza, tylko robiona tam przez Maćka. Tak. Pod Pałacem Kultury zrobiłeś Gastromiasto.
1: W Warszawie pod Pałacem Kultury było, przyszło masa ludzi. Warszawa, widać,
0: oszalała.
1: Potrzebowała takiej imprezy, bawili się ludzie niesamowicie. Aha. Niesamowita frekwencja. W Krakowie będzie za tydzień pod murami Wawelu i tam też ludzie to
0: polubili. Że miejscówki są dla ciebie ważne, żeby to było takie dobre miejsce w mieście. To jest istotny element.
1: Ja chciałbym zrobić taki album z pocztówkami. Wawel, Pałac Kultury, Katedra we Wrocławiu, Molo w Sopocie też tam będzie za rok.
0: Super.
1: Czy Malta, to jeziorko takie z torem kajakarskim, wioślarskim.
0: Tak.
1: W Poznaniu, w granicach Poznania, tak. Ale pytałeś, co najbardziej
0: w pamięci z jedzenia, bo to...
1: No mi takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka nieszczególnie... Mam pewne obawy przed nimi, ale spróbowałem, jestem dumny z tego, że spróbowałem.
0: No to wiem, tak jak ja tą żabę.
1: Żaba, no to ja ci powiem tak. Szpik kostny z grilla.
0: O kurde, odważnie.
1: Wybierasz z kości na ciepło.
0: I tak...
1: No łyżeczką.
0: Łyżeczką,
1: i to jest polane sosikiem. Druga rzecz to grasica.
0: Ojej, to też jakieś takie...
1: To jest z cielaka gruczą, taki bardzo mięciutki, o takim posmaku orzechowym, rzadko spotykany, też z grilla.
0: Dlatego taka brudka ci ładna się wy...
1: Przejdę do fryzjera, dzisiaj już jej nie będzie. Więc takie dziwne rzeczy, przed którymi miałbym mam obawę.
0: Opór, taki lekki,
1: Tak. I myślę, że jakbyśmy spytali, zrobili ankietę, to grasica czy szpik kostny w dzisiejszych czasach, to myślę, że poniżej 1% ludzi próbowało.
0: A mówisz, że warto. Tak jak ja mówiłem, że warto spróbować.
1: Powiem tak. Warto.
0: Przekonać się
1: przeżyłem.
0: Samemu.
1: Mhm. Wszystko dobrze się skończyło. I warto.
0: Drodzy Państwo, w takim razie już od jutra, od której godziny, przypomnij?
1: Jutro od 16.
0: Jutro od 16 widzimy się na Gastro Miasto. Do niedzieli można przychodzić i nęcić swoje kubki smakowe pysznymi smakami. I oczywiście też okraszone to wszystko dobrą muzyką, no i miejscem, gdzie możecie sobie pochillować.
1: Tak jest. Zapraszam.
0: I ci dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.

0: autopromocja.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Autopromocja.

Maciej Koła, organizator, pomysłodawca Gastro Miasto, które rusza już jutro, będzie trwało do niedzieli. Wybiegł przed chwilką ze studia, ja zapomniałem jeszcze dodać, rozmawiając o tych pysznościach, które się pojawią na tej imprezie, że dla Państwa oczywiście dziś podwójne zaproszenie i jutro podwójne zaproszenie na Gastro Miasto. Jak je zdobyć? Prosto, 10 sekund, tak nazywa się konkurs, który będzie po godzinie 11, ale dzwonić trzeba dokładnie teraz. 71 322 20 22. Pod ten numer dzwonimy, bierzemy udział w zabawie 10 sekund i wygrywamy podwójne zaproszenie na Gastro Miasto, a tam już wasze kubki smakowe będą szaleć z radości. Bobby McFerrin teraz na naszej antenie. Don't worry, be happy. Warto sobie to przypomnieć.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: One, two, three, and...

Z najnowszej płyty Rolling Stones dla nas grali 5 minut przed godziną 11. Przypomnę, podwójne zaproszenie na Gastro Miasto, które startuje jutro i trwa do niedzieli. 71 322 20 22. Dzwonimy i bierzemy udział w zabawie 10 sekund.

0: Tragiczny bilans nocnego ataku na Kijów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało dziś po atakach na wschodzie Ukrainy. Powiemy też o sukcesach śląskiej policji w walce z mafią śmieciową. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Piątek będzie dniem żałoby w Kijowie. W wyniku nocnych masowych rosyjskich ostrzałów miasta zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Tragiczny bilans rośnie z godziny na godzinę, bo ratownicy cały czas przeszukują gruzowiska i niestety wyciągają kolejne ciała. Rosjanie zaatakowali także na południu i zachodzie Ukrainy. Rakiety uderzyły w 28 różnych miejsc. W Polsce tymczasem po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali nad ranem SMS-y z informacją, że trwa zmasowany atak na zachodzie Ukrainy. To zmiana procedur, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
1: Jest to wynik przeglądu tego, co zadziało się w ostatnim czasie, przeglądu procedur i schematów działania. I rzeczywiście według wypracowanego rozwiązania w przypadku tego typu sytuacji w przyszłości takie komunikaty będą się pojawiały.
0: Przypomnijmy, 30 lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta i zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali żadnych informacji. Według nowych zasad alerty o atakach przy polskiej granicy ma wysyłać właśnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream został zatrzymany w mieście Pula na zachodzie Chorwacji. Był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. O tej sprawie Mateusz Kornas.
2: Według niemieckiej agencji DPA chodzi o Wołodymyra Żurawlowa, którego wydania Niemcom odmówił polski sąd. Było to jeszcze jesienią zeszłego roku. Aresztowany, określany przez śledczych jako Wołodymyr Żet, jest wyszkolonym nurkiem, podaje prokuratura. Postawione są mu zarzuty spowodowania eksplozji, sabotażu oraz zniszczenia infrastruktury. Miał brać udział w akcji na Morzu Bałtyckim, która doprowadziła do zniszczenia gazociągu Nord Stream. Umieszczono wtedy tam ładunki wybuchowe. Teraz Wołodymyr Żet ma odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym w Niemczech.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mafia śmieciowa w rękach policji. Śląscy policjanci zakończyli postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem i składowaniem odpadów niebezpiecznych. Tym razem zarzuty usłyszał 57-letni mężczyzna, który odpowiada za nielegalne składowanie odpadów w Łowiczu, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
4: Odpady były przechowywane w wynajętych halach w pojemnikach typu Mauser. Sposób ich składowania stwarzał zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Mężczyzna miał również uczestniczyć w nielegalnym obrocie, transporcie i porzucaniu odpadów na kolejnych nielegalnych składowiskach. Śledczy ustalili też, że w dokumentacji dotyczącej obrotu odpadami poświadczano nieprawdę. To ostatni podejrzany objęty tym wątkiem śledztwa. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
0: Wcześniej w tej sprawie oskarżono już 8 osób. Łącznie grupa miała nielegalnie transportować i porzucić co najmniej 5300 ton niebezpiecznych odpadów. Koszt ich usunięcia oszacowano na około 54 miliony złotych.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Ptaki śpiewają, ryby słuchają. To powieść Jana Dobraczyńskiego o świętym Antonim z Padwy, napisana w taki sposób, by pokazać go nie tylko jako świętego, lecz także jako człowieka pełnego pytań, napięć i poszukiwań. Nie tylko jako patrona rzeczy zagubionych, ale przede wszystkim jako uczonego, kaznodzieje i człowieka, który potrafił nadać zakonowi franciszkańskiemu ważny kierunek. Autor wydobywa z tej historii wzruszającą pokorę i duchową siłę Antoniego. To opowieść dla tych, którzy cenią literaturę religijną prowadzoną z rozmachem, ale bez patosu i chcą poznać mniej oczywiste oblicze jednego z najsłynniejszych świętych. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
6: 4 minuty po godzinie 11, czwartek, 20 dzień sierpnia, zapowiada się słonecznie i ciepło, 24 stopnie już mamy, wiatr 20 km na godzinę, a 27 stopni zobaczymy po południu. Niestety malutka zmiana, od godziny 19 możemy się dziś przelotnych opadów deszczu jednak spodziewać. Jutro ciut cieplej, 28 stopni i te przelotne opady wciąż się utrzymają. Sobota i niedziela delikatne ochłodzenie, 21 stopni i zgadnijcie, przelotne opady również będą nam towarzyszyć. Zapraszam serdecznie, Maciej Stajnia, kolejna godzina w Radiu Rodzina. A na początek Coldplay.

17 minut po godzinie 11. Godzinkę temu mniej więcej mówiłem o tym, że w Bolesławcu czeka na was święto ceramiki przez 5 dni od wczoraj. Można tam podziwiać te wszystkie piękne rzeczy, ale teraz patrzę i są też aktualizacje, bo są również i ceny. Oczywiście są zróżnicowane, zależy od tego, jak duża jest ta ceramika, czy to jest wielki zestaw obiadowy, czy to jest jakiś mały kubeczek, ale no powiem tak, no kubeczek 50-70 zł trzeba dać, figurki 80-100 zł, tyle to mniej więcej kosztuje, miska z dekorem 60, miska taka z uchwytami 70, około 60 zł, pojemnik ceramiczny, tutaj nawet taki duży pojemnik ceramiczny to może być koszt 200 zł, ale pamiętajcie, że to są ręcznie wszystko robione dekorki, a wszystko jest pięknie zrobione i każdy, kto później przyjdzie, powie, ojej, masz tutaj z Bolesławca, a mam, mam. Natomiast chyba najdroższym zestawem, jaki tutaj dziennikarzowi udało się znaleźć, to był taki zestaw obiadowy, uzupełniony o komplet stołowej galanterii, to już w tysiącach złotych się liczy. No ale kto bogatemu zabroni? W każdym razie warto pojechać i chociaż magnesik za 3 dychy sobie kupić.

Purple Disco Machine na antenie Radia Rodzina, prawie 30 minut po godzinie 11. Dość przykra sprawa, ale no faktycznie miało to miejsce. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, jakoś bodźków u nas troszkę mniej, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż gdzieniegdzie cały czas gniazda są i na polach nie można je spotkać, ale okazało się, że w Ugandzie z powodu skrajnego głodu i kryzysu rolniczego w sezonie właśnie wędrówek odłowiono i uwaga, zjedzono około 3000 bocianów. Odnalezione obrączki wskazywały, że duża część ptaków przyleciała właśnie z Europy Środkowej, właśnie głównie z Polski, Węgier i Czech. Po prostu w Ugandzie zjedli bociany. Dlatego też można powiedzieć, u nas spada liczba urodzeń. Nie ma bocianów, nie ma dzieci. A wszystko przez głód w Ugandzie.

Za chwilkę Ania i piękny utwór Kiedyś powiesz mi, kim chcesz być. Bardzo go lubię. Ale zanim to jeszcze przypomnę, że za mniej więcej za 10-11 minut rozpoczynamy intencje, a można je wysyłać również drogą SMS-ową. Wysyłamy SMS-a pod numer 7148 i zaczynamy go od słowa intencje. A kiedy już się rozpoczną, to oczywiście można dzwonić bezpośrednio na naszą antenę.

0: I mamy pierwszy telefon. Witamy serdecznie. Można składać intencje.
1: Szczęść Boże, proszę modlitwę w intencjach wiernych Panu Bogu. Dziękuję.
0: Dziękujemy również za ten telefon.

0: Kolejny słuchacz na antenie. Witamy, można składać intencje.
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę modlitwę do Matki Boskiej, nieustającej pomocy dla wszystkich chorych. Wszystkich na całym świecie, nie tylko u nas, ale dla wszystkich. I za tych, którzy się chorymi opiekują, aby Matka Boska dała im siły, cierpliwość i dużo życzliwości dla tych chorych, bo im to jest bardzo, bardzo potrzebne. I życzę wszystkim pogodnego dnia, uśmiechu, radości i wam wszystkim pracownikom Radia Rodzina. Życzę wszystkiego najlepszego, przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej i wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Pozdrowienia przesyłam dla wszystkich. Szczęść Boże, pozdrawiała Maria. Z Panem Bogiem.
0: Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy pięknie za telefon.

0: I intencja kolejna na naszej antenie. Witamy serdecznie i słuchamy.
1: Mam taką ogromną prośbę w sobotę. Będzie pogrzeb mamy mojego kolegi. I proszę wszystkich słuchaczy o modlitwę za duszę zmarłej mamy. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie. Czekamy na kolejne telefony i kolejne SMS-y z intencjami od Państwa.

Są też pierwsze SMS-y. Proszę o łaskę zdrowia dla mamy oraz dla pracowników Radia Rodzina. Prosi Janina z Wrocławia.

Kolejny SMS w 34. rocznicę erygowania parafii świętego Alberta Wielkiego za wszystkich żyjących i zmarłych, którzy dbali i dbają o świątynię i wszystkich posługujących, którzy byli i są obecnie.

0: I jeszcze jedna intencja, witamy i słuchamy. Halo, halo, można.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę wspólną w intencji z dusz zmarłych moich rodziców. O niebo dla nich, o niebo dla rodziny całej naszej, wszystkich rodzin. O łaskę zdrowia dla mojej żony, dla mnie o siły w zwalczaniu moich chorób rakowych, a dla Radia Rodzina o siły w prowadzeniu przepięknych tych wszystkich audycji i błogosławieństwa Bożego dla nich. Szczęść Boże.
0: Pięknie, dziękujemy za ciepłe słowa. Już nam wybiła godzina 12, zatem kończymy intencję i rozpoczynamy i zapraszamy na modlitwę Anioł Pański.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Rośnie liczba ofiar i rannych w kolejnym ataku na Kijów. Rekordowo wysoki dług publiczny Stanów Zjednoczonych. Polski misjonarz biskupem pomocniczym na Madagaskarze. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. 12 ofiar w samym Kijowie, jedna w obwodzie kijowskim, około 40 osób rannych. To aktualne dane po nocnym rosyjskim ataku, które przekazał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie reaguje na rosyjskie ataki w odpowiedni sposób, ponieważ nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych. Minister Marcin Kierwiński zapewnia, zawsze gdy podrywane są nasze myśliwce, aby patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-y. Chodzi o komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś ostrzeżenie dotyczące rosyjskiego ostrzału zachodniej Ukrainy otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
1: Będziemy wysyłać SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
2: Wyczulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
1: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski.
0: Bo to efekt zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. Dług publiczny USA na rekordowo wysokim poziomie. Z najnowszego bilansu Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych wynika, że całkowite zadłużenie kraju przekroczyło 40 bilionów dolarów. Jeszcze 9 lat temu było niemal o połowę niższe. Kiedy odnotowano największy wzrost, to sprawdzała Justyna Stolik-Binda.
3: Gdy Donald Trump obejmował urząd prezydenta po raz pierwszy w 2017 roku, dług publiczny USA wynosił 19,95 biliona dolarów. Oznacza to, że w okresie rządów Trumpa i jego następcy Joe Bidena zadłużenie kraju wzrosło ponad dwukrotnie. Około 1/3 tego wzrostu przypadła na czas pandemii COVID-19. Rząd USA zwiększał wówczas pożyczki, by finansować działania związane z kryzysem zdrowotnym i wsparciem gospodarki. Pozostała część wzrostu jest związana z polityką fiskalną kolejnych administracji oraz utrzymującą się od lat różnicą między dochodami podatkowymi państwa a jego wydatkami.
0: Eksperci zwracają uwagę, że amerykański dług publiczny wzrósł z 39 do 40 bilionów dolarów w niespełna 5 miesięcy i osiągnął najwyższy poziom w historii.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu i wpadł w ręce policji. Złodziej skarbonki z kościoła w Piekarach Śląskich. O zdarzeniu mówi Łukasz Szczepkowski z piekarskiej policji.
5: Policjanci z piekarskiej drogówki zauważyli mężczyznę, który trzymał w rękach drewnianą skarbonę i przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Mundurowi postanowili go wylegitymować. W tym celu zatrzymali radiowóz, jednak mężczyzna, widząc ich, podjął próbę ucieczki. Policjanci ruszyli za nim w pościg i po chwili go zatrzymali. Jak się okazało, 32-latek chwilę wcześniej dokonał kradzieży skarbony z pobliskiego kościoła.
0: Mieszkaniec Chorzowa usłyszał zarzut kradzieży zuchwałej i grozi mu do 8 lat więzienia. Papież Leon XIV mianował polskiego misjonarza ojca Mariusza Kasperskiego biskupem pomocniczym archidiecezji Tomasina na Madagaskarze. Więcej o postaci nowego biskupa, Dorota Abdelmulawiec z Vatican News.
6: Biskup nominat ma 63 lata, należy do zgromadzenia misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i pochodzi z Wolsztyna w archidiecezji poznańskiej. Od ponad 30 lat posługuje na Madagaskarze, dokąd wyjechał już w trzecim roku kapłaństwa.
0: Od 2023 roku ojciec Mariusz Kasperski był przełożonym swojej wspólnoty zakonnej oraz proboszczem jednej z parafii. Teraz w tej samej archidiecezji będzie posługiwał jako biskup pomocniczy.
7: Szesnaście minut po godzinie 12:00 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu ciepło, słonecznie, 24 stopnie mamy w tej chwili, a maksymalnie będzie tutaj dzisiaj 27 stopni. Może popadać wieczorem chmury na niebie, ale słońce wygrywa dzisiaj zdecydowanie. Wieje wiatr z prędkością do 19 km na godzinę, a ciśnienie atmosferyczne jest niskie. Jakość powietrza za to dobra.
8: Reklama.
9: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fan Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
12: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
13: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
12: Nie mam prawka.
13: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
12: Brzmi super. Dzięki.
13: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
14: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
15: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukracjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
8: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Już 20 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Słyszymy się w czwartek. Dziś jest 20 dzień sierpnia. Za chwilę będę miała dla was bilety. No właściwie mam je już, ale za chwilę będę chciała je wam rozdać. To bilety na koncert, który odbędzie się 22 sierpnia w najbliższą sobotę w Oratorium Marianum. To kolejny koncert z cyklu Wrocław Summer Classics. Tym razem tango, cinema, noc pełna namiętności. Będzie dużo muzyki argentyńskiej i o tym za chwilę powiem troszkę więcej, a teraz na naszej antenie MGMT.

Tango pobrzmiewa w tle, 28 minut po godzinie 12, a ja chcę zaprosić Was na koncert Tango Cinema. Argentyńskie tango od ponad 100 lat inspiruje twórców kina, stając się symbolem namiętności, tajemnicy i wielkich emocji. Ten koncert odbędzie się już 22 sierpnia w Oratorium Marianum. Zabrzmią najsłynniejsze tanga rodem z Buenos Aires oraz niezapomniane melodie z hollywoodzkich produkcji, które na pewno będziecie kojarzyć. Zabierzemy słuchaczy do klimatycznych ulic Buenos Aires i wspomnicie także hity wielkiego ekranu. Zabrzmią utwory Astora Piazzolli oraz klasyczne tanga i filmowe przeboje, a wystąpi Filharmonia Uniwersytecka i soliści oraz Wiktor Kuzniecow Junior wraz z zespołem. To już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia, jest to koncert z cyklu Wrocław Summer Classics. Godzina 19. Nie może Was tam zabraknąć. Mamy podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie się wybrać, napiszcie nam o tym, jakie emocje wywołuje w Was taka muzyka. Już teraz na naszej antenie Gotan Project to zespół francusko-argentyński i na pewno właśnie czujecie tą pasję.

A numer to 7148. Zaczynamy od słowa rodzina. Z czym kojarzy wam się taka muzyka? Jakie emocje wywołuje w was tango?

Przypominam, że mam dla was zaproszenie podwójne Tango Cinema. Największe przeboje tanga argentyńskiego, rodem z Buenos Aires, ale także niezapomniane melodie z hollywoodzkich produkcji, które na stałe zapisały się w historii filmu. To koncert z cyklu Wrocław Summer Classics. Wystąpi zespół solistów Filharmonii Uniwersyteckiej, a także Wiktor Kuzniecow Junior. W programie utwory Astora Piazzolli oraz klasyczne tanga i filmowe przeboje. Teraz w tle słyszycie również tango, ale to polskie tango autorstwa Jerzego Petersburskiego. To Ostatnia niedziela z 1935 roku, bo tango to był jeden z najpopularniejszych tańców przedwojennej Polski. Dotarł do nas tutaj w 1913 roku, debiutując na scenie warszawskiego Teatru Nowości, a prawdziwy rozkwit nastąpił w drugiej połowie lat 20. Wszyscy tańczyli tango. W samej wytwórni Syrena Rekord nagrano około

2200 utworów w rytmie tanga. Teraz dla Was, można powiedzieć, jeden z największych hitów tamtego okresu, Ostatnia niedziela. A jeśli chcecie wybrać się na ten koncert, o którym mówię, 22 sierpnia w najbliższą sobotę, to wystarczy do nas napisać 7148. Napiszcie nam o tym, jak wy czujecie się w takich rytmach tanga.

Myślę, że to będzie dobry sposób, by pożegnać się już troszeczkę z latem, bo to już zmierzch lata, koniec sierpnia, powoli się zbliża. To w najbliższą sobotę, to koncert z cyklu Wrocław Summer Classics, tango, cinema, noc pełna namiętności. Wiktor Kuzniecow junior na skrzypcach, zespół solistów Filharmonii Uniwersyteckiej, słynne tanga z Buenos Aires i klasyczne przeboje filmowe. 71 48 wiadomość, zaczynamy od słowa rodzina.

Nasz słuchacz albo słuchaczka pisze: tango to muzyczna i taneczna rozmowa bez słów, pełna pasji i namiętności. Chyba zgodzimy się z tym. Czekam na wasze wiadomości. 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Z czym wam kojarzy się tango? Jak rozumiecie ten taniec i muzykę?

0: Za oknem też powoli stygnie lato. To Kuba i Kuba na antenie Radia Rodzina. 47 już minut po godzinie 12. A ze mną jest nasza słuchaczka Mariola. Czy się słyszymy? Pięknego napisała nam pani SMS-a, pozwolę sobie go przeczytać. Taniec, a w szczególności tango, budzi głębokie emocje, zachęca mnie do tańca oraz rytmicznego poddania się melodii. Utwory wywołują radość, melancholię, a czasem smutek. Obserwacja tańczących par wzbudza podziw dokładności ruchów oraz wzajemnego odczytywania gestów i porozumienia bez słów. Tango dodaje dobrej energii i pewności siebie. Uprzejmie proszę o umożliwienie skorzystania z tej uczty. To właśnie uczynimy. Czy pani tańczy tango? Zdarzyło się?
1: Zdarzyło się, ale niestety, tak jak inne tańce, no tak przychodzą bez większego wysiłku, to jednak nie chodziłam nigdy na kurs tańca i jestem bardziej obserwatorem niż osobą, która bierze udział.
0: Rozumiem, oczywiście, ja też nie tańczyłam nigdy tanga, bardzo bym chciała kiedyś, ale mam takiego nietańczącego męża, niestety, ale no może się jeszcze przekona. W takim razie, z kim pani wybierze się na ten wspaniały koncert już w najbliższą sobotę?
1: No, jeszcze nie wiem.
0: No, mamy nadzieję, że to będzie, że ktoś bardzo się ucieszy z tego wspólnego wyjścia. To najbliższa sobota. I przypominam, to koncert Tango Cinema. Gratulujemy w takim razie. I życzymy udanego, pięknego wieczoru. Kogoś pozdrawiamy?
1: Tak, pozdrawiamy całą rodzinę, wszystkich znajomych, przyjaciół. No i Radio Rodzina.
0: Bardzo dziękuję. Proszę nie rozłączać, pozostać ze mną jeszcze na chwilkę, a my wracamy do muzyki.

0: synaptycy uspokajają doniesienia o możliwych wielkich ulewach są przesadzone. 30-latek z Dąbrowy Górniczej latał dronem w zakazanej strefie tuż przy ogrodzeniu lotniska w Pyrzowicach. Kolejny sukces Igi Świątek w Cincinnati. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Wszystkie możliwe do użycia systemy obrony powietrznej są rozmieszczone według wskazań wojska, powiedział minister obrony narodowej. Szef MON odniósł się do pojawiających się w ostatnich dniach w przestrzeni medialnej pytań w sprawie rozmieszczenia tych systemów.
1: Budujemy zintegrowaną obronę powietrzną państwa polskiego. Ona jest wielowarstwowa. Mamy Wisłę, mamy Narew, mamy Pilice i Pilice Plus i ostatnio wkomponowany w system obrony powietrznej program SAN. Jesteśmy w trakcie budowy tego systemu. Nie wszystkie elementy przecież są dostarczone. Część zadań będzie wdrażana w życie w kolejnych latach. To jest program na ponad 200 miliardów złotych.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział też, że będą potrzebne zmiany w ustawie o obronie ojczyzny, żeby szybciej jeszcze móc rozmieszczać różnego rodzaju sprzęt i jednostki. Monitorujemy sytuację. Na razie dużego zagrożenia nie widać, uspokaja Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o rekordowych ulewach, które mogą dotknąć południową Polskę. Niektóre wpisy ostrzegają nawet przed powtórką sytuacji z 2024 roku, kiedy Dolny Śląsk i Opolszczyznę nawiedziła powódź. To przesadzone prognozy, często oparte na jednym skrajnym modelu pogodowym, mówi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW.
2: Rzeczywiście w sieci pojawiają się doniesienia o zwiększonych sumach opadów. W tej chwili przewidujemy, że te opady nie będą jakieś katastrofalne. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji do tej, która wystąpiła w 2024 roku.
0: Synoptycy przyznają jednak, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 30-latek z Dąbrowy Górniczej latał dronem w zakazanej strefie, tuż przy ogrodzeniu lotniska w Pyrzowicach. Mężczyzna zauważył pracownik portu lotniczego i powiadomił policję, mówi Kamil Kubica z Komendy Policji w Tarnowskich Górach.
4: Zatrzymany w kolejnych dniach usłyszał zarzuty naruszenia przepisów dotyczących ruchu lotniczego i przyznał się do winy, a także dobrowolnie poddał karze. Wymiar sprawiedliwości zdecyduje teraz, co stanie się z zabezpieczonym przez policjantów sprzętem, a Urząd Lotnictwa Cywilnego w ramach postępowania administracyjnego może wymierzyć mu dodatkową karę w kwocie nawet do 10 tysięcy złotych.
0: Śląscy policjanci oprócz drona zabezpieczyli także telefon i kilka tysięcy złotych należące do zatrzymanego mężczyzny.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wczoraj wieczorem zapewniła sobie prawo do gry o półfinał po spotkaniu z francuską Diane Paris, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, o czym więcej Przemysław Pozowski.
5: 9. wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek, ostatni rozegrany grały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1. No ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
0: A mecz o półfinał w Cincinnati już dziś. Rywalką Igi Świątek będzie Kazaszka Jelena Rybakina. Wiceliderka rankingu tenisistek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-4, 6-4.
6: Nad dolnośląskim niebem dzisiaj wszystkie stany pogodowe. Będzie słonecznie, pochmurno, deszczowo, a lokalnie także zagrzmi. We Wrocławiu maksymalnie dzisiaj 28 stopni. Tutaj także popada, choć nie ma prognozowanych burz dla naszego regionu. Zagrzmieć może w Wołowie, Jeleniej Górze czy Bolesławcu, a w Kłodzku także moc silne opady deszczu.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Uwielbiam. 150 powodów, by wielbić Boga. To książka, która zachęca do modlitwy uwielbienia poprzez biblijne cytaty, osobiste świadectwa i praktyczne podpowiedzi do rozwijania relacji z Bogiem. Publikacja ma pomóc pokochać uwielbienie i odkryć jego moc, a także przejść od samej inspiracji do codziennej praktyki. Zebrano w niej 150 cytatów z Pisma Świętego, 150 świadectw Bożego działania oraz 150 okazji do uwielbiania Boga, co nadaje jej wyraźnie formacyjny i bardzo konkretny charakter. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na wiarę bardziej uważnie, z wdzięcznością i w duchu codziennego spotkania z Bogiem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawrocław.pl. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Siedem minut po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Za oknem pięknie nam się zrobiło po tej burzowej czy bardzo deszczowej nocy. Dzisiaj mamy taki dzień wyznawania miłości. Może ktoś gdzieś swoje uczucia trzyma w sekrecie. O, teraz możecie głośno je wypowiedzieć. Czasami takie dni są takim bodźcem właśnie, żeby ruszyć do przodu.

czas. Jeżdżąc późno 1.07, nie wiem co to strach. Już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze. W końcu spokój.

Już 14 minut po godzinie 13. Czy zadajecie czasami sobie pytanie, po co nam w ogóle są te komary? One tylko przecież gryzą i są utrapieniem często latem. Dzisiaj obchodzimy Dzień Komara. Tak, komar ma swój dzień. Nawet komar, który tak nam potrafi uprzykrzyć życie, ma swój dzień. I to właśnie dzisiaj. Mój syn ostatnio też mnie pytał, 5-letni, po co są komary? Czy nie lepiej by było, żeby nie było tych komarów? Ale one także mają jakąś swoją rolę do odegrania w przyrodzie, jak każdy jej element. W ogólnym sensie nie można powiedzieć, że komary są po coś konkretnego, ale wiele zwierząt żywi się ich larwami, również ryby i ważki, a na dodatek niektóre gatunki komarów są zapylaczami, czyli właściwie są ważne tak samo jak pszczoły, które często nazywane są królowymi słońca i dzięki nim mamy pod dostatkiem pokarmu. Dlatego usunięcie komarów z ziemi nie byłoby dobrym pomysłem, mogłoby to znacząco zaburzyć równowagę ekologiczną wielu ekosystemów. Często zabija się larwy komarów takimi opryskami, wtedy jest ich znacząco mniej. Widziałam nawet takiego pana podczas oprysku i zapytałam się go, co robi, bo wyglądało to troszeczkę niepokojąco, kiedy brodzący właśnie w jakichś różnych kałużach czy takich niedużych zbiornikach wodnych człowiek trzyma coś i wydaje się, że ma jakiś niecny plan, a na dodatek na jego pojeździe są różne napisy o skażeniu. Ale dlaczego niektóre komary gryzą ludzi, a inne nie? No właśnie, tutaj nie ma niestety związku, czy stety niestety to nie ma związku z grupą krwi. Niektórzy mówią o słodkiej krwi albo smacznej. Nie ma to nic do rzeczy. Ważnym wabikiem dla samic, bo to one piją naszą krew, jest kwas mlekowy, którego obecność jest znacznie bardziej charakterystyczna dla ludzi niż dla innych zwierząt. I ten bukiet różnych zapachów uzupełniają inne związki, takie jak na przykład amoniak, kwasy, aceton, suldokon czy oktanol obecny w pocie, czyli nasz pot wabi właśnie komary. Jednak tym, co sprawia, że niektórzy wydają się bardziej atrakcyjni i smaczni dla komarów, jest mikroflora naszej skóry i to nieszkodliwe bakterie i grzyby, które żyją na powierzchni naszej skóry w porach i meszkach włosowych. Kombinacja tych wszystkich zapachów, czyli te perfumy naturalne nasze, przyciągają komary, bądź też nie. Ja jestem notorycznie gryziona, gdzie tylko się da, natomiast mój mąż w ogóle i to jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe.

0: Czy bardzo chcieliście mieć jakiegoś pupila, kiedy byliście mali? Może wystarczyło go tylko wymyślić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to jest wymyślić sobie psa, a jest konkretny chłopiec, który to zrobił. Mowa o bohaterze spektaklu Max chce psa, w którym poznajemy chłopca, który ma bardzo bujną wyobraźnię i uwielbia rysować. I tak właśnie powstaje pies Bruno, z którym Max może bawić się bez końca, bo z takim rysunkowym psem da się bawić przy użyciu wyobraźni we wszystko. I przewaga takiego psa jest taka, że zawsze nas słucha. Ma nieskończoną ilość energii i zawsze ma ochotę na wspólną zabawę. Ale im bliżej jest 6 urodzin chłopca, ten robi się coraz bardziej smutny. I w rozmowie z dziadkiem przyznaje, że chodzi o prawdziwego psa, o którym tak bardzo marzy. I spektakl opowiada właśnie o tym, jak to jest, kiedy nasze wyobrażenia i nasze marzenia spotykają się z rzeczywistością i czy opieka nad prawdziwym zwierzęciem jest tak samo łatwa, jak w przypadku wyobrażonego pupila. Spektakl Max chce psa pojawi się już jutro w Jedlinie Zdroju i jeszcze w Zgorzelcu kilka takich spektakli będziecie mogli zobaczyć. Będziemy dla was mieć wejściówki na te spektakle, a wszystko za sprawą Instytutu Teatralnego, który we współpracy z Teatrem Kto i różnymi lokalnymi ośrodkami kultury podróżuje z namiotem cyrkowym, prawdziwym namiotem cyrkowym i zaprasza do niego na familijne spektakle. To projekt Lato w Teatrze. My połączymy się telefonicznie z Emilią Malczyk, która jest aktualnie w Jedlinie Zdroju i opowie nam właśnie o tym spektaklu, o tym, jak wrażenia z takich podróży po Dolnym Śląsku, bo ten teatr przyjechał tutaj do nas aż z Warszawy i opowie też, jak to jest grać spektakle w namiocie cyrkowym, jakie są wrażenia. Zaprosimy was także zarówno do Jedliny Zdroju, jak i do Zgorzelca. Będziemy mieć dla was zaproszenia. A każdemu spektaklowi towarzyszą także warsztaty. Zapraszam po godzinie 14:00, połączę się z panią Emilią Malczyk, koordynatorką tego projektu, która nam opowie, jak to wszystko wygląda w praktyce.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Celine Dion na antenie Radia Rodzina, 38 minut po godzinie 13. Teraz krótko o tym, co dzieje się ciekawego w Centrum Historii Zajezdnia na wrocławskim Grabiszynie. Będzie specjalne oprowadzanie o tym, jak rok 1980 odmienił Wrocław. Przekonamy się podczas zwiedzania wystawy Wrocław 1945-2016 z przewodnikiem, a to opowieść o najnowszej historii miasta pisana losami zwykłych ludzi. Wspólnie prześledzimy narodziny Solidarności, zderzymy się z realiami życia w PRL-u i zobaczymy polską drogę do wolności. Wydarzenie odbędzie się 23 sierpnia w najbliższą niedzielę o godzinie 13 w Centrum Historii Zajezdnia. Uczestnicy poznają kulisy narodzin Solidarności, realia życia w PRL-u, mówi rzecznik prasowy Adam Pacześniak.
1: Sierpień to taki miesiąc, kiedy wspominamy Solidarność. To porozumienia gdańskie z 80 roku, to również strajk w naszej zajezdni, czyli w miejscu, gdzie w tej chwili znajduje się Centrum Historii Zajezdnia. Opowiadamy o tym, pamiętamy o tym i już 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, proponujemy specjalne oprowadzanie tematyczne po naszej wystawie głównej. Oprowadzanie nosi tytuł Uczymy się Solidarności. Pokażemy w trakcie tego oprowadzania, jak rok 1980 zmienił Polskę, jak te wydarzenia z sierpnia 1980 roku wyglądały we Wrocławiu, jakie to miało znaczenie dla mieszkańców miasta. I przechodząc koło różnych elementów związanych ze strajkami, pokazując archiwalne zdjęcia i filmy, przybliżymy wszystkim atmosferę tamtych dni i pokażemy, w jaki sposób strajkujący radzili sobie ze stresem, w jaki sposób strajkujący przygotowywali się, no chociażby na zakończenie tego strajku.
0: Ja byłam na tej wystawie niestety bez przewodnika i może zabrakło właśnie takiego eksperckiego tutaj wprowadzenia w temat, natomiast fantastyczne są to wnętrza, można przenieść się w czasie, można zobaczyć stare rowery, stare sprzęty, naprawdę było to niesamowite przeżycie, byłam tam z dziećmi, one również były oczarowane, mimo że te przedmioty i te rzeczy, te elementy wystroju nic im nie mówią, bo są na tyle małe, że nie pamiętają takich miejsc. Ja to bardziej kojarzę z domem cioci albo babci, jakieś stare telefony i mnóstwo rzeczy. Była tam taka, pamiętam, okrągła przestrzeń, cała wypełniona plakatami przeróżnych koncertów, jakichś wydarzeń i rzeczywiście to było niesamowite. Pamiętam też coś jakby izolatkę albo taką przychodnię, takie tam są też różne przestrzenie. Na pewno warto zarezerwować sobie kilka godzin, jeśli wybieramy się do Centrum Historii Zajezdnia i warto zarezerwować sobie wcześniej bilety, dodaje rzecznik prasowy.
1: Samo oprowadzanie odbędzie się 23 sierpnia w niedzielę o godzinie 13. I tutaj nasz przewodnik doskonale opowie o tych wszystkich elementach związanych z sierpniem 1980 roku. Warto tutaj podkreślić, że kupując bilet na wystawę, właśnie na to specjalne oprowadzanie, to jest bilet na całą wystawę. Ze wszystkimi uczestnikami oprowadzania przejdziemy całą wystawę po to, żeby również dowiedzieć się, w jaki sposób społeczeństwo Wrocławia dochodziło do tego momentu, który wybuchł w sierpniu 1980 roku.
0: Pamiętam, że też w środku znajduje się taki kiosk, a w tym kiosku dosłownie mydło i powidło rodem z PRL-u i te wszystkie smaczki są naprawdę warte zobaczenia. Gorąco polecam, to Centrum Historii Zajezdnia na wrocławskim Grabiszynie przy ulicy Grabiszyńskiej. Przepiękna przestrzeń, naprawdę warto ją odwiedzić.

0: Kilka minut pozostało do godziny 14. To Fun Loving Criminals na antenie Radia Rodzina. Już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia, jeszcze przed pierwszym dzwonkiem, wrocławianie będą mogli zobaczyć nowy zespół szkolno-przedszkolny numer 27 przy ulicy Zwycięskiej 41A. Na szkolnych boiskach odbędzie się rodzinny piknik sportowy z atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będzie też okazja, by zajrzeć do nowej placówki i zobaczyć wyposażenie sal. Od godziny 10 do 14 szkolne boiska zamienią się w miejsce rodzinnej zabawy. Będzie sportowy tor przeszkód, dmuchańce i animacje dla najmłodszych, warsztaty artystyczne, pokazy i treningi sprawnościowe, a także pokazowe lekcje językowe i muzyczne. Na najbardziej aktywnych czeka dodatkowa niespodzianka. Zdobyte podczas zabawy punkty będzie można wymienić na smaczne upominki. Wrocław buduje dziś jedno z najnowocześniejszych zespołów szkół i przedszkoli w Polsce. Zwycięska to duża inwestycja odpowiadająca na potrzeby rozwijających się osiedli, mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.
1: To najnowocześniejsza szkoła w tej części Europy. Jestem dumny. To jest trzecia duża szkoła, którą wybudowałem po tym, jak wybudowaliśmy piękny obiekt na Cynamonowej na północy Wrocławia, na Asfaltowej na Wojszycach Jagodnie. No i tutaj właśnie na Zwycięskiej. Szkoła docelowo dla 1200 dzieci. Piękne obiekty sportowe, piękne tereny rekreacyjne i sportowe w oku. 100 milionów. Tyle ta szkoła kosztowała. Zapraszamy tych wszystkich, którzy chcą w ogóle to cudo zobaczyć i chcą tam puścić swoje dzieci. Już zainteresowanie. Zapraszamy w sobotę, są dni otwarte. No i właśnie ja tym żyję i z tego jestem dumny.
0: Nowy zespół szkolno-przedszkolny numer 27 zapewni miejsce dla, uwaga, 1000 uczniów szkoły podstawowej i 200 przedszkolaków z Partynic i Ołtaszyna. Zanim jednak zabrzmi pierwszy dzwonek, zapraszamy mieszkańców na piknik. To dobra okazja, żeby zobaczyć szkołę od środka, poznać jej wyposażenie i otoczenie, a przede wszystkim wspólnie świętować zakończenie budowy i koniec wakacji, dodaje prezydent. Przypominam, to jest 22 sierpnia, najbliższa sobota od godziny 10 do 14. Zespół szkolno-przedszkolny numer 27, boisko szkolne, tam właśnie piknik, wstęp i na piknik zarówno jak i na wszystkie atrakcje poza strefą gastronomiczną bezpłatny. Serdecznie zapraszamy, więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław.

0: Środowisko PiS ostro krytykuje zapowiedziane przez rząd zmiany w podatkach. Warto dziś zatankować, jutro będzie drożej. Są już ceny maksymalne na jutro. Polski kapłan na pierwszej linii pomocy Kubańczykom. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Przemysław Czarnek skrytykował zapowiedziane przez rząd Donalda Tuska zmiany w podatkach PIT i CIT. Wiceszef PiS ocenił, że propozycje te nie pomogą obywatelom, lecz zbytnio skomplikują system, bo wprowadzają trzecią dodatkową stawkę podatku PIT.
1: Propozycja utworzenia tej stawki podatkowej PIT-u 24% w przedziale od 130 do 150 tysięcy złotych i podniesienie zaledwie o 10 tysięcy złotych tego progu podatkowego ze 120 tysięcy. W sytuacji, kiedy ten sam człowiek, który proponuje to podniesienie, mówi, że o 30% wzrosły dochody Polaków, no to jest tak naprawdę o plusie Polaków.
0: Przemysław Czarnek ocenił też, że propozycje zmian uderzają w przedsiębiorców. Przywołał w tym kontekście zapowiedź podniesienia stawki CIT z 19 do 22%, a także powrotu do wcześniejszego limitu przychodów dla podatników ryczałtowych. Spodziewałem się, że dostanę kontrę. To reakcja premiera Donalda Tuska na pierwsze reakcje z otoczenia prezydenta na propozycje zmian w podatkach. Szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki we wpisie wypunktował podwyżkę progu i nowe stawki, pisząc, tu cytat, więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania, a można prościej.
2: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk, bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Czasami przeszkadza.
0: Mówi premier i przekonuje, że zaproponowane zmiany nie naruszają fundamentów i równowagi finansowej państwa. Podniesienie drugiego progu podatkowego i wprowadzenie 24-procentowej stawki przejściowej według deklaracji rządu ma ulżyć klasie średniej, która przez rosnące pensje wpadła w wyższy próg podatkowy niezmieniany od lat.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Teraz jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak, za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,52 zł, za benzynę 98 7,33 zł, za olej napędowy 7,56 zł. To oznacza, że jutro, niezależnie od rodzaju paliwa, tankowanie będzie nas kosztowało więcej niż dzisiaj. Na Kubie nawet posiadanie pieniędzy nie gwarantuje zakupu podstawowych produktów. W Santiago de Cuba kuchnia wspierana przez Caritas Polska daje potrzebującym nie tylko posiłek, lecz także poczucie godności i wspólnoty. O celu prowadzonego dzieła mówi posługujący od 5 lat na wyspie ksiądz Adam Czerwiński.
4: Mam nadzieję, że prowadzona przeze mnie kuchnia przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale przede wszystkim daje ludziom to właśnie wsparcie komplementarne. Dzięki temu ludzie odzyskują werwę, odzyskują animo, jak to mówią Kubańczycy, czyli radość życia. Otrzymują utraconą albo odebraną przez system godność ludzką, a zawsze afirmacja człowieka służy do tego, że ci ludzie chcą wyjść z kryzysu, pragną poprawy życia.
0: Z kuchni korzystają dzieci, około 90 dorosłych oraz osoby chore, samotne i bezdomne. Posiłki przygotowują i rozwożą miejscowi wolontariusze, a produkty kupowane są dzięki wsparciu Caritas Polska.
5: Cztery minuty po godzinie 14. Sprawdzamy prognozy pogody we Wrocławiu. Aktualnie 26 stopni, zachmurzenie jest niemal pełne, ale słońce przebija się przez te chmury. Dzisiaj także może popadać we Wrocławiu. Wieje wiatr z prędkością do 19 km na godzinę. Będzie jeszcze troszeczkę cieplej, o 2 stopnie, konkretnie 28. Tutaj będziemy mieć maksymalnie. Ciśnienie atmosferyczne wciąż niskie, a jakość powietrza jest dobra. Warto przejść się i zakosztować trochę słońca.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Za chwilę po godzinie 14.10 połączymy się z panią Emilią, która opowie nam troszeczkę o projekcie Teatru w Drodze. Będzie się z nami łączyć z Jedliny Zdrój.

0: To zespół Pogodno na antenie Radia Rodzina. Już 10 minut po godzinie 14 i zgodnie z zapowiedzią łączymy się telefonicznie z panią Emilią Malczyk. Dzień dobry, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Nadmienię, że pani Emilia znajduje się w Jedlinie Zdrój, a dlaczego? Powiemy o tym już teraz. Wiecie, tam właśnie pojawił się niezwykły namiot, namiot cyrkowy i mieszkańcy Jedliny Zdrój mogą zajrzeć do środka, a tam spektakl teatralny. Proszę opowiedzieć nam, co takiego się dzieje w Jedlinie Zdrój, skąd ten namiot, skąd pomysł właściwie, że to akurat namiot cyrkowy i kto stoi za tym projektem?
1: Namiot cyrkowy przyjechał dzisiaj do Jedliny Zdroju. Tutaj stawiamy namiot, już kończy się jego montaż. W międzyczasie odbywają się w Ośrodku Kultury w Jedlinie Zdroju warsztaty teatralne do spektaklu Max chce psa, który właśnie jutro będzie można zobaczyć w namiocie cyrkowym. To jest namiot cyrkowy Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, który od kilkunastu już lat podróżuje po Polsce w każde wakacje, docierając do takich miejscowości, w których nie ma teatrów ani czasami nawet przestrzeni, w których spektakle teatralne mogą być pokazywane. Namiot cyrkowy został zakupiony przez dyrektora Instytutu Teatralnego, ówczesnego dyrektora Instytutu Teatralnego Macieja Nowaka, od razu z taką myślą, żeby to była mobilna scena Instytutu, no i właśnie stąd te wakacyjne podróże.
0: Jak wrażenia ze pobytu w Jedlinie Zdrój na Dolnym Śląsku?
1: No, przywitała nas tutaj Jedlina dzisiaj piękną pogodą, słońcem i błękitnym niebem. Namiot wygląda przepięknie pośród tych gór sowich. Jest naprawdę przecudownie. Jesteśmy na Polanie przy ulicy Zamkowej 2. Jutro tutaj zapraszamy na spektakle. No, wszystko wygląda przecudownie.
0: Za wami już też kilka spektakli, które zagraliście w innej miejscowości, zgadza się?
1: Tak, my podróżujemy z namiotem cyrkowym w tym roku już od lipca. W lipcu byliśmy w województwie wielkopolskim, odwiedziliśmy trzy miejscowości. W tym tygodniu jesteśmy na Dolnym Śląsku, a nasza trasa kończy się w Warszawie 29 i 30 sierpnia. Gramy jeszcze pokazy w Warszawie. Na Dolnym Śląsku wczoraj odbyły się pokazy w Długołęce. Jutro dwa spektakle w Jedlinie Zdroju, a nasza trasa dolnośląska kończy się w Zgorzelcu spektaklami w niedzielę.
0: Może opowiedzmy kilka słów o tym spektaklu. Max chce psa. Dla kogo to jest spektakl?
1: To jest spektakl Teatru KTO z Krakowa w reżyserii Daniela Arbaczewskiego i to jest spektakl, który powstał o widzu familijnym. To jest spektakl bez ograniczeń wiekowych, na który zapraszamy całe rodziny.
0: No właśnie, a ten tytułowy Max chce psa, troszeczkę sobie czytałam o tym spektaklu i wymyśla sobie psa, a potem te jego pomysły, wyobrażenia konfrontują się z rzeczywistością. O tym jest ten spektakl, zgadza się?
1: Tak, dokładnie. To jest spektakl o chłopcu, który ma kilka lat i bardzo marzy, żeby dostać prawdziwego psa. Póki co sobie tego psa wymyśla i ten wymyślony pies jest dokładnie taki, jak Max chce. A potem, kiedy dostaje tego prawdziwego psa, okazuje się, że te marzenia no, wcale nie są takie różowe, to znaczy spełnione marzenia nie są wcale takie, jak on sobie wyobrażał. Spektakl opowiada o tym, jak to jest właśnie, kiedy konfrontujemy marzenia z rzeczywistością, jak to jest dostać prawdziwego psa, jak to jest opiekować się prawdziwym zwierzęciem, jakie to niesie ze sobą wyzwania, trudności, radości. Więc jest to spektakl, który jest takim dobrym początkiem, bo pytam na początku spektaklu, czy przed spektaklem, czy są na widowni dzieci, które albo dorośli, którzy bardzo chcieliby mieć psa i sporo rąk zawsze unosi się w górę. No więc jest to taki spektakl, który jest dobrym pretekstem do rozmowy z dziećmi o właśnie opiece nad zwierzętami, odpowiedzialności, ale też o różnych radościach, które temu towarzyszą.
0: Proszę jeszcze kilka słów o tym, jak przyjął was Dolny Śląsk wczoraj, jak wrażenia po spektaklu w Długołęce?
1: Graliśmy wczoraj dwa spektakle, o godzinie 12 i o godzinie 18. Graliśmy w Parku Szczodre, tam rozstawiliśmy namiot. No i przyznam, że na spektaklu o godzinie 18 namiot pękał w szwach. Było bardzo, bardzo dużo osób. Jest to takie miejsce, gdzie jest dosyć spory ruch, taki spacerowy. Ludzie spędzają tam czas, odpoczywają, dzieci się bawią na placu zabaw i jak tylko zobaczyli ten namiot, to od razu zainteresowali się, co tam się będzie działo. I dużo było takich osób, które dowiedziały się, się o samym spektaklu w tym dniu, kiedy go graliśmy, no ale chcemy naprawdę stwarzać taką możliwość, żeby wszyscy chętni mogli zobaczyć ten namiot, więc zadbaliśmy o to wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Długołęce, który był naszym lokalnym partnerem, o to, żeby zapewnić miejsca siedzące dla wszystkich widzów i widzek.
0: Wydaje mi się, że ten namiot trudno przeoczyć. On jest biało-niebieski, ogromny, prawda?
1: Tak, namiot jest bardzo duży, ma 24 metry średnicy, a maszty mają 9 metrów, więc nie da się go przeoczyć. Jest też przepiękny i przykuwa uwagę, a ponadto informujemy o tym, że właśnie nie jest to, nie będziemy tam pokazów cyrkowych robić, tylko spektakle teatralne, więc to bardzo przyciąga. Chociaż te nasze spektakle teatralne, które pokazujemy w namiocie z racji tej wyjątkowej przestrzeni, są wzbogacane też o elementy nowocyrkowe, więc w spektaklu Max chce psa również będzie można zobaczyć akrobatów, żonglerów, którzy jakby dramaturgicznie też wspierają ten spektakl.
0: Czyli szczypta takiej magii cyrkowej również się pojawi. Spektaklowi towarzyszą także warsztaty, może jeszcze kilka słów o tym.
1: Tak, te warsztaty poprzedzają spektakl, odbywają się w dniu poprzedzającym pokazy w namiocie i to są warsztaty do spektaklu, które prowadzi pedagogzka teatru Ania Kwiatkowska, która z nami podróżuje, oraz artyści cyrkowi, a także aktorzy i aktorki teatru KTO, więc to jest też taka super okazja, żeby dzieci, młodzież, które zapraszamy na te warsztaty, mogły już ich poznać, zobaczyć, a kolejnego dnia spotkać się z nimi w namiocie. Proponujemy warsztaty plastyczne, teatralne i cyrkowe w tym roku, które zarówno w formie, jak i w treści nawiązują do spektaklu. Są to warsztaty w takim duchu pedagogiczno-teatralnym, co oznacza, że zależy nam na tym, żeby dzieci przede wszystkim dobrze spędziły tam czas, bawiły się, żeby mogły uruchomić swoje kreatywne pokłady i żeby to była taka przestrzeń, w której będą się mogły twórczo wyrazić.
0: Brzmi fantastycznie, taki wspaniały sposób na zwieńczenie już powiedzmy lata, które się kończy. Dodajmy, że wstęp na wszystkie warsztaty i spektakle jest wolny. Wystarczy odebrać bezpłatne wejściówki w lokalnych ośrodkach kultury w Jedlinie Zdrój. Co to będzie za miejsce, gdzie można otrzymać wejściówki?
1: Wejściówki można odbierać w Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju, w Zgorzelcu, w Miejskim Ośrodku Kultury. Natomiast jeżeli ktoś, słuchaczy, słuchaczek nie miałby takiej możliwości, to zapraszamy też do namiotu bez tych wejściówek. Będzie można po prostu zgłosić chęć uczestnictwa u nas bezpośrednio przed spektaklem. Mamy zarezerwowaną taką pulę kilkudziesięciu nawet miejsc dla osób, które właśnie nie będą miały możliwości tych wejściówek odebrać.
0: Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, jeśli chcielibyście mieć pewność, że ta wejściówka będzie dla was na miejscu, możecie też do nas zadzwonić bądź napisać. 71 48, to numer, zaczynamy od słowa rodzina, lub zadzwonić 71 322 20 22. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Sama ruszyłabym wraz do tego namiotu cyrkowego. Niestety z Wrocławia jest kawałek. Życzę wspaniałego spektaklu już jutro i kolejnego za dwa dni. I bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że jeżeli słuchacze, słuchaczki mieliby ochotę dowiedzieć się więcej o projekcie, poznać ideę tego projektu, ale też sprawdzić naszą tegoroczną trasę, to zapraszam na stronę latowteatrze.pl do zakładki Namiot Cyrkowy. Tam wszystkie informacje. Chcę jeszcze wspomnieć, bo to ważna rzecz, że dbamy o to, żeby projekt był i pokazy w namiocie cyrkowym były dostępne dla osób z różnymi potrzebami. Wybrane spektakle są tłumaczone na polski język migowy, towarzyszy im audiodeskrypcja, więc bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do naszego namiotu.
0: Bardzo dziękuję i życzę udanego dzisiaj spektaklu. Przepraszam, jutro.
1: Jutro gramy,
0: tak,
1: ale
0: udanego jutro, ale spektaklu.
1: Dziękuję. Tak, dziękuję w imieniu całego zespołu.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.

0: możecie często na naszej antenie usłyszeć taką piękną reklamę. Krystyna Czubówna zachęca do picia kranówki. Teraz o tej kranówce słów kilka. Choć zapisy o darmowej wodzie półlitrowej serwowanej klientom w restauracjach zniknęły z projektu ustawy Ministerstwa Klimatu i Środowiska i finalnie nie wyszły w życie, to branża łączy siły, by wspólnie budować dobre nawyki. Wrocław jest tego znakomitym przykładem. MPWiK Wrocław wspólnie z restauratorami i hotelarzami rozwijają sieć miejsc, w których mieszkańcy i turyści mogą bezpłatnie sięgać po wodę z kranu. I to kolejny element kampanii Pij Kranówkę, promującej ekologiczne nawyki, ograniczanie plastiku i wybór dobrej jakości lokalnej wody. Nasza kampania trwa od 2019 roku. Cieszymy się, że zmieniamy nawyki konsumenckie i poszerzamy sieć partnerstwa o branżę HoReCa, zaznacza Witold Ziomek, prezes MPWiK we Wrocławiu.
1: Początki sięgają roku 2019, gdzie ten pomysł się urodził i rozpoczęły się pierwsze etapy. Mogliśmy rozpocząć śmiało promowanie picia wody bezpośrednio z kranu z korzyścią dla mieszkańców i dla środowiska. Dzisiaj już mamy rok 26, to już jest siódmy rok. Jesteśmy na większości miejskich eventach, to jest dobrze ponad 100 wydarzeń w roku, a szczególnie w okresie wakacyjnym jest to około 50 wydarzeń, więc ta świadomość promieniuje i mamy badania z zeszłego roku, które mówią, że prawie połowa mieszkańców Wrocławia

0: jest dla nas realizacją deklaracji, że ta ekologia i wspieranie wrocławskich inicjatyw po prostu jest naszymi wartościami.
1: Goście muszą sami zamówić sobie z menu, czy dostają na przykład karafkę wody? Jak to wygląda?
0: Na powitanie każdy z naszych gości dostaje karafkę wrocławskiej kranówki w szkle. Jest to u nas absolutny standard. Jest to ograniczenie plastiku w naszej restauracji. Nie magazynujemy dodatkowo butelek i zgrzewek wody, co również jest ważne przy ograniczonym miejscu. W końcu chcemy mieć go jak najwięcej. Oprócz tego myślę, że też taka duma z tego, że mamy to co wrocławskie w restauracji, nie tylko w składnikach na talerzu, ale też w szklance.
2: Oczywiście mowa o wrocławskiej kranówce, wodzie, która pochodzi z gór, nie wcale z Odry, o tym też już mówiliśmy, a korzyści czerpią wszyscy. To naturalna decyzja i coś, co powinno być standardem. Goście to doceniają, podkreśla Krzysztof Szczepański, dyrektor Concordia Taste.
3: Dla klientów restauracji, dla klientów tarasu, no ale też tak naprawdę dla wszystkich najemców, którzy są w budynku i firm, które tutaj pracują i pracowników samej Concordii, z której też korzystamy od dawna. To naturalna decyzja, bo wydaje nam się, że to jest po prostu przejaw troski o gości i coś, co powinno być standardem. No goście to doceniają, bo to dla nich też jest naturalne, że to powinno się dziać w ten sposób. Po drugie, na pewno też szansa na redukcję śmieci, bo woda, która jest w kranie, jest dostępna i nie generuje tego typu śmieci. A przy skali ilości eventów, które organizujemy, to jest to naprawdę dużo śmieci, których można uniknąć.
1: Czy klienci często pytają o dostępną wodę za darmo?
3: Nie pytają, tak naprawdę dostają ją. Kiedy tylko możemy ich gościć, to dla nas to też jest naturalne.
2: Na liście wrocławskich lokali, w których woda podawana jest za darmo, jest kilkadziesiąt miejsc, a wiele z nich taki gratis serwuje od lat. Spółka zachęca, by dołączyć do oficjalnego partnerstwa z MPWiK, korzystać z brandingu i gotowych materiałów edukacyjnych, dodaje wiceprezes Przemysł Sław Gałecki.
4: Restauracje i kawiarnie bardzo często już to robią. Już dają kranówkę w swoich lokalach, bo są czynni, bo chcą wyjść frontem do klienta. Natomiast teraz ten nowy projekt pozwala im korzystać z brandingu Pij Kranówkę. Tak znanego brandingu od lat we Wrocławiu, naszego hashtaga Pij Kranówkę, naszej kolorystyki, naszych logotypów. Dziś po dołączeniu do tego projektu, po pierwsze, lokal jest od razu oznaczony. Klient wchodzący wie, że w tym miejscu może napić się bezpłatnej kranówki. Przygotowaliśmy specjalne materiały edukacyjne dla pracowników restauracji, hoteli czy kawiarni, aby oni świadomie mogli rozmawiać ze swoimi klientami, odpowiedzieć na pewne obawy, mity, które są związane z kranówką, ale też podać pewne ciekawostki, skąd jest kranówka, ona jest z Przedgórza Sudeckiego, czyli z rzeki Nysa Kłodzka, jakie są walory dla naszego organizmu, bo my tych mikroelementów po prostu potrzebujemy, a pijąc kranówkę mamy je w gratisie, możemy powiedzieć, więc takie specjalne materiały edukacyjne to też jest element tego projektu, ale też i materiały edukacyjne dla najmłodszych. Jesteśmy przekonani, że restauracja kawiarnie będą kolejnym nowym ambasadorem naszej kampanii Pij Kranówkę. Po sportowcach, po WOPR-ze, po straży pożarnej dołączają teraz restauratorzy, hotelarze. Kto jeszcze się nie zgłosił, pijkranówkę.pl, wchodzimy, wypełniamy prosty formularz i natychmiast MPWiK kontaktuje się z taką placówką, żeby dostarczyć właśnie te materiały.
2: Kampania realnie dociera nie tylko do mieszkańców, ale także do turystów, których z roku na rok do Wrocławia przybywa, podkreśla Radosław Michalski z Departamentu Marki Miasta.
5: Jeżeli chodzi o turystykę, Wrocław wypada dobrze. Jesteśmy w tej chwili trzecim miastem w Polsce po Warszawie i Krakowie, ale to jest tylko motywacja do tego, żeby działać silniej, intensywniej. Sądzę, że to, co się dzieje we wrocławskiej gastronomii, wrocławska marka kulinarna, wrocławska marka gastronomiczna, to jest dodatkowy filar, na którym tę turystykę można budować. I jeżeli jesteśmy w stanie dołożyć tam właśnie inicjatywy restauratorów, żeby do lokali gastronomicznych wprowadzić nieobligatoryjnie, a wedle dowolności, wrocławską kranówkę, która jest naszym flagowym produktem, nie powiem, że kulinarnym, ale właśnie takim wodnym. Myślę, że to będzie jeszcze dodatkowy element, który sprawi, że ludzie odwiedzający Wrocław, nasi goście, będą czuli się lepiej zaopiekowani.
2: Nasz flagowy produkt wodny. Prowadzisz lokal, chcesz budować zdrowe nawyki i dołączyć do partnerstwa MPWiK? Wypełnij formularz dostępny na stronie pijkranówkę.pl. Pracownicy skontaktują się i dostarczą Ci bezpłatne materiały, szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław.

0: To Tatiana Okupnik na antenie Radio Rodzina. 10 minut pozostało do godziny 15, a tym samym do koronki do Bożego Miłosierdzia. Już teraz. Teraz kilka słów o śpiewaniu. Kto śpiewa? Modli się dwa razy. Czy wy lubicie śpiewać? Ja uwielbiam śpiewać. W kościele też bardzo lubię śpiewać. Czasami mój mąż na mnie spoglądał, bo bardzo głośno. Mój głos jest bardzo mocny. A kto śpiewa dwa razy się modli, to święty Augustyn z Hipony. On to jest autorem tego powiedzenia. I o muzyce troszeczkę teraz właśnie powiemy, o śpiewaniu. Muzyka ma służyć liturgii. Podczas środowej audiencji ogólnej Leon XIV kontynuował cykl kateches poświęconych dokumentom Soboru Watykańskiego II. Tym razem zatrzymał się nad 6 rozdziałem Konstytucji Sacrosanctum Concilium dotyczącym muzyki sakralnej. Papież przypomniał soborowe nauczanie, zgodnie z którym muzyczna tradycja Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, a śpiew związany ze słowami jest integralną częścią uroczystej liturgii. Muzyka sakralna nie jest jedynie ozdobą celebracji, ale częścią liturgii i modlitwą, która jednoczy wiernych z Bogiem i między sobą, podkreślił dziś papież Leon XIV w Bazylice Świętego Piotra.
1: Drodzy bracia i siostry, 6 rozdział Konstytucji Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II poświęcony jest muzyce sakralnej. Muzyczna tradycja całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wyróżniający się wśród innych form wyrazu artystycznego, szczególnie tym, że śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii.
0: Jak zaznaczył papież, śpiew i muzyka instrumentalna w liturgii stają się modlitwą, pomagają zestroić serce człowieka z Bogiem oraz z innymi uczestnikami celebracji. Papież przywołał słowa świętego Augustyna, cantare amantis est. Śpiew jest właściwością miłującego. Nie każda muzyka jest jednak odpowiednia do liturgii. Leon XIV wskazał, że śpiew powinien odpowiadać konkretnemu momentowi celebracji, a jego forma ma być jednocześnie szlachetna i prosta, powinna odznaczać się wysoką jakością muzyczną, ale także umożliwiać wykonanie przez całe zgromadzenie.
1: Z głębokiej wartości teologicznej śpiewu sakralnego, będącego integralną częścią czynności liturgicznej, wynikają pewne wymagania. Pierwszym jest to, że niezależnie od mód czy szczególnej wrażliwości autorów, śpiew sakralny powinien na każdym poziomie jak najbardziej odpowiadać danemu momentowi celebracji. Forma zaś, zwłaszcza pod względem melodycznym, powinna być zarazem szlachetna i prosta, odznaczać się wysoką jakością muzyczną i być łatwa do wykonania, zwłaszcza gdy ma być śpiewana przez całe zgromadzenie. Z tego samego powodu Sobór zaleca, aby również teksty były odpowiednie, głębokie, a zarazem łatwo zrozumiałe, inspirowane przede wszystkim Pismem Świętym, księgami liturgicznymi i duchową tradycją Kościoła.
0: Podczas Eucharystii powinniśmy nie tylko słuchać, ale także śpiewać i w odpowiednim czasie milczeć, bo milczenie jest nie tylko złotem, ale integralną częścią celebracji. Pozostaje właśnie pełne czci milczenie, a do wspólnego śpiewania zapraszam już za chwilę. Zbliża się godzina koronki do Miłosierdzia Bożego. Na naszej antenie zwykle jest ona bardzo śpiewna, więc do tego wspólnego śpiewania zapraszam Was gorąco. Już teraz zmienia się troszeczkę charakter muzyczny, przygotowując się właśnie do wspólnej koronki.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Prezydent zdecydował w sprawie ustawy zwanej Lex Szarlatan. Trwają natowskie ćwiczenia na polskim niebie, to ma być mocny sygnał. Znamy przyczynę masowego śnięcia ryb w kanale Gliwickim. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Lex Szarlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Bo jak stwierdził, choć cel ustawy jest słuszny, problemem mogą okazać się proponowane w niej środki.
1: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
0: Jednocześnie prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, nowelizację kodeksu karnego. O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. W polskiej przestrzeni powietrznej latają dziś wojskowe samoloty z USA, Włoch, Niemiec czy Norwegii. Ćwiczenia Siła NATO mają być pokazem siły i odstraszeniem potencjalnych wrogów na świecie, a także sygnałem wysłanym na wschód, że sojusz jest silny i zjednoczony, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
2: Takie ćwiczenia, jakie mogliśmy obserwować 18 sierpnia, czy też dzisiaj, bo również dzisiaj aktywność sojusznicza w naszej przestrzeni powietrznej, no budują ten efekt odstraszania i to jest główny cel, czyli budowanie interoperacyjności, swoisty pokaz siły.
0: Ze względów bezpieczeństwa NATO nie informuje, ile dokładnie maszyn bierze udział w ćwiczeniach.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest papieskie orędzie na 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Ten przypada 1 września. Leon XIV wskazuje w nim, że środki przeznaczone na wojny powinny służyć rozwojowi człowieka.
4: Papież napisał, że wojna pozostawia rany, które sięgają daleko poza pole bitwy. Wymienił poległych, rozbite rodziny, zmuszonych do opuszczenia domów, ubóstwo, głód, a również zniszczenia ekologiczne. Wskazał, że wojna jest nie tylko porażką polityczną, ale również moralną i duchową. Dodał, że źródłem konfliktów i wyzysku świata stworzonego jest kryzys etyczny i kulturowy, wynikający z pragnienia dominacji, dążenia do natychmiastowego zysku i braku poszanowania godności ludzkiej.
0: Relację przygotował Piotr Kowalczuk z Vatican News. Badania potwierdziły, że śnięcie ryb w kanale Gliwickim powoduje toksyna wydzielana przez złotą algę. Poinformował wojewoda śląski Marek Wójcik. Z kanału wyłowiono już ponad 3 tony śniętych ryb. Na szczęście sytuacja dotyczy tylko sekcji 6. Z tej kanału, mówi wojewoda.
5: Obserwowaliśmy wzrost liczby osobników złotej algi w 6. sekcji kanału Gliwickiego, dlatego już 2 tygodnie temu podjęto decyzję o zakazie śluzowania, o ograniczeniu przepływu wody do kolejnych sekcji kanału. Dlatego dziś ten problem ze śnięciami mamy tylko i wyłącznie w porcie w Gliwicach. Kolejne sekcje, czyli sekcja 5, sekcja 4, zbiornik Dzierżno, tam na razie nie dochodzi do śnięcia ryb, nie ma takich przypadków.
0: Badania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazały, że w środę stężenie złotej algi w 6. sekcji kanału wyniosło 690 milionów komórek w litrze wody. To najwyższy dotychczas odnotowany poziom.
6: Godzina 15:25 we Wrocławiu, 26 stopni, pochmurno, ale słońce przebija się przez te chmury, wieje wiatr z prędkością do 17 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne jest bardzo niskie, jakość powietrza dobra. Warunki pogodowe na Dolnym Śląsku podobne, choć lokalnie może popadać i zagrzmi we Wrocławiu. Także spodziewane są opady deszczu wieczorem. Jutro sytuacja pogodowa na Dolnym Śląsku bardzo zbliżona do dzisiejszej.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Nowy wynalazek. Carlo Acutis pomaga w mądrym korzystaniu z internetu. To książka, której autorką jest Magdalena Kędzierska-Zaporowska. Ta ciepła, przystępna propozycja dla dzieci i dorosłych w 7 opowiadaniach pokazuje, jak mądrze korzystać ze smartfona i internetu. Pomaga ona rozmawiać o mediach społecznościowych, zakupach online, ochronie danych, dezinformacji, uzależnieniu od telefonu i przemocy w sieci. Święty Carlo Acutis jest tu pokazany jako wzór młodego człowieka, który znał świat nowych technologii, ale patrzył na nie przez pryzmat dobra, a nie samej wygody. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
6: Przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Dziś obchodzimy na przykład Dzień Komara. Komary też są ważne, są częścią ekosystemu i usunięcie ich nie byłoby wcale takie dobre, jak się okazuje. Wcześniej o tym troszeczkę mówiłam. O godzinie 16:10 audycja Bezpieczny Wrocław. O tym za chwilę troszeczkę więcej.

Po godzinie 16.10 zapraszam na audycję Bezpieczny i Zielony Wrocław. Dzisiejszym tematem będą tory, a konkretnie toryewolucja. I gość Daniel Misiek, rzecznik MPK Wrocław. Zapytamy o trwające modernizacje torów przy dworcu głównym PKP, a także powiemy o kolejnym etapie prac wzdłuż ulicy Trzebnickiej. Od soboty bardzo duże zmiany dla pasażerów. Rozmowę poprowadzi Daria Detlaff. Zapraszam po godzinie 16.10. Audycja Bezpieczny Wrocław.

0: A ja mam dla was propozycję, jeśli chodzi o plan na weekend nieawaryjny. Planów kilka nawet, A, B, C. A pierwsza propozycja to Europejska Noc Literatury we Wrocławiu, dzielnica Borek w tym roku i 10 wyjątkowych głosów, które przeczyta 10 fragmentów książek związanych z motywem przewodnim tej edycji Europejskiej Nocy Literatury, a to wspólnota, jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło. Europejska Noc Literatury jest z nami od 2013 roku, mówi Barbara Lisik, koordynatorka, która rozmawiała o tym wydarzeniu w studiu Radia Rodzina.
1: Europejska Noc Literatury jest z nami od 2013 roku, więc tych edycji już całkiem sporo za nami. No i ona pojawiła się jako element obchodów, tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i jej charakter, taki główny element nie uległ zmianie. Mamy 10 miejsc, jest 10 książek i 10 osób czytających. W każdym miejscu dana osoba czyta wybrany dla niej tekst. Wszystkie czytania zaczynają się o godzinie 18 we wszystkich miejscach, każde kolejne co 30 minut, więc około 15 minut mamy na przejście do kolejnego czytania. Każdy z nas, jako uczestnik, tą mapę czytań, udziału w nich wybiera sobie samodzielnie. Staramy się jako organizatorzy tutaj dobrać te lokalizacje w taki sposób, żeby można było zdążyć do wszystkich.
0: A za wybór książek odpowiada kurator tegorocznej edycji wydarzenia, to Filip Zawada, pochodzący z Wrocławia artysta, którego działalność ma charakter wielowymiarowy, związany z literaturą, sztukami wizualnymi i muzyką. Barbara Lisik przybliża nam znaczenie tegorocznego hasła przewodniego wydarzenia.
1: Wspólnota, czyli jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło. No ta wspólnota w ENL-u, to są te wszystkie osoby, które w jednym miejscu, trochę jak na takim koncercie, uczestniczą we wspólnym słuchaniu literatury. Na co dzień każdy z nas jest w wielu różnych, większych, mniejszych wspólnotach. No i właśnie o tym, tych wspólnot będziemy szukać w tych tekstach i je odkrywać.
0: Podczas Europejskiej Nocy Literatury usłyszymy fragmenty 10 książek. Będzie to m.in. Szyja żyrafy Judith Szalański czy Puchar od Pana Boga Oty Paweł.
1: Szyja żyrafy Judith Szalański. I tutaj myślę, że to taki temat wspólnoty bliskiej każdemu z nas, bo szkoła. Przechodząc przez karty tej książki na pewno niejednokrotnie poczujemy właśnie ten powrót do siedzenia w ławce, ale jest to też taki obraz, portret małego miasteczka, z którego młodzież właśnie ucieka. Osebol to jest książka autorki Marit Kapli i są to takie poetyckie reportaże powstałe z rozmów z mieszkankami i mieszkańcami wsi Osebol, która mierzy się z takimi problemami globalizacji. Księga Ziół Sandora Marajego to jest źródło kojących i wspaniałych rad na życie. Co jeszcze? Na przykład Puchar od Pana Boga. Tutaj autor Ota Paweł. To będzie taki element sportu, czyli tej wspólnoty kibiców. Taki element też się pojawi.
0: A kogo usłyszymy i zobaczymy, kto dla nas będzie czytał, będzie to m.in. Lech Dyblik, Masza Wągrodzka, Mateusz Janicki, Olaf Lubaszenko i Renata Pałys. Europejska Noc Literatury to jest także okazja, by wejść tam, gdzie nie zawsze możemy się dostać, bo to są nie tylko przestrzenie publiczne, częściowo będą to czytania w plenerze w Parku Południowym, ale także na przykład zajezdnia Borek, które miejsca odwiedzimy w tym roku.
1: My zawsze szukamy miejsc, które udźwigną już potrzeby tutaj publiczności, czyli będą dosyć duże, bo zwykle odwiedza nas na jednym czytaniu tak 80, 90, 100 osób, często, gęsto. Więc tak, na pewno szkoły się pojawią. Będą to dwie szkoły na osiedlu Borek, numer 4 imienia generała Stanisława Maczka, to jest szkoła przy Powstańców Śląskich, numer 47 imienia Noblistów Polskich, to jest szkoła przy ulicy Januszowickiej, ale też zwiedzimy wnętrza zajezdni tramwajowej Borek, więc to już tu totalnie niedostępne miejsce na co dzień. Oczywiście zajezdnia się otwiera w ramach różnych wydarzeń, ale będzie u nas też taka okazja. Park Południowy, o którym już wspomniałaś, będą też drugi taki plener, to ogród przy siedzibie Wrocławskiego Teatru Pantomimy przy ulicy Alei Dębowej 16. No i też będzie element również książkowy, bo zajrzymy do wnętrz Miejskiej Biblioteki Publicznej numer 44 filia przy ulicy Powstańców. Śląskich.
0: To wszystko 22 sierpnia we Wrocławiu, Europejska Noc Literatury. Warto też wspomnieć, że każdy, kto będzie miał przy sobie papierową książkę lub czytnik e-booków, będzie mógł bezpłatnie korzystać z komunikacji zbiorowej na terenie Wrocławia w tym dniu. Akcja obejmuje autobusy i tramwaje, linie aglomeracyjne, a także pociągi kolei dolnośląskich i Polregio. Czytać warto i słuchać literatury wspólnie również warto. Zapraszam Was na naszą stronę internetową Zakładka Wrocław. Tam znajdziecie szczegóły i strona internetowa Europejskiej Nocy Literatury. Do zobaczenia na Borku.

Najbliższy weekend to także zlot pojazdów zabytkowych Moto Classic Wrocław w zamku Topacz, a także Festiwal Sztuk Zjednoczonych w Domanicach położonych na Dolnym Śląsku niedaleko Wrocławia. O tym troszkę więcej po godzinie 16.30.

0: System ostrzegania do zmiany. Na politycznej scenie podatkowe propozycje, tym razem byłego premiera. Coraz więcej śniętych ryb w kanale gliwickim. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Będą zmiany w systemie ostrzegania. Premier Donald Tusk poinformował, że pracuje nad nim kilka resortów.
1: W sprawie zmian w systemie ostrzegania proszę poczekać, no będzie temu dedykowana specjalna konferencja prasowa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowują szczegółowy raport i propozycje zmian.
0: Dziś nad ranem po raz pierwszy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: uwaga, uwaga, uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. Taki komunikat trafił do mieszkańców potencjalnie zagrożonych powiatów z województw lubelskiego i podkarpackiego. Po około godzinie alert został odwołany, o czym ponownie w wiadomości SMS poinformowani zostali mieszkańcy.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Teraz o alertach, ale pogotowych. W Polsce pod wieczór synoptycy przewidują gwałtowne burze z ulewami na południu kraju. Nawałnice przeszły już natomiast minionej nocy nad częścią Niemiec. Około 30 km od Berlina uderzyło tornado. W Hesji wiatr porywał fragmenty konstrukcji dachów, niosąc je nawet na odległość 100 metrów. Uszkodzonych zostało blisko 60 domów. Z kolei w jednej z miejscowości w Nadrenii Palatynacie burza w kilku miejscach powaliła ściany domów i spowodowała przerwy w dostawie prądu. Jest też jedna ofiara śmiertelna. To kobieta, na którą runęło drzewo. Wracamy do Polski. Mateusz Morawiecki ma swoje propozycje na zmiany w podatkach. Były premier i lider Stowarzyszenia Rozwój Plus negatywnie ocenia jednocześnie proponowane przez koalicję rządzącą zmiany podatkowe.
3: To potężne uderzenie w polski biznes na początku jego tworzenia, czyli tych wszystkich, którzy uwierzyli państwu polskiemu i przeszli na ryczałt. Donald Tusk chce, żeby możliwość rozliczenia ryczałtowego spadła z 2 milionów euro, czyli ponad 8 milionów złotych, na ponad 1 milion złotych, czyli ośmiokrotny spadek dochodów firm, przychodów firm, w przypadku których firmy mogą się rozliczać ryczałtowo.
0: Mateusz Morawiecki przedstawił swoje postulaty. Pierwsze z nich to podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 200 tysięcy złotych. Drugą propozycją jest zmniejszenie do połowy kosztów związanych z podatkiem od polskich obligacji dla osób, które w nie inwestują. Kolejnym pomysłem jest propozycja estońskiego formatu podatku Belki. To jest płacenie go dopiero wtedy, kiedy zyski są wypłacane. Ponadto Mateusz Morawiecki zaproponował też dla osób młodych, wchodzących na rynek pracy, które decydują się na posiadanie dziecka przed ukończeniem 26 roku życia, przedłużenie obowiązywania składki 0% PIT o 2 lata. Cały czas rośnie liczba śniętych ryb w kanale gliwickim. Od soboty wyłoniono tam już ponad 3 tony śniętych ryb. Wśród nich karpie, karasie, leszcze i sandacze. Trwa walka o ochronę zbiornika Dzierżno Duże, blisko kanału gliwickiego. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
4: Podwyższyliśmy istniejące zestawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
0: Chodzi o zestawki tzw. jazu piętrzącego, a zbiornika przed złotą algą bronią również sami wędkarze, układając worki z piaskiem.
5: Cztery minuty po godzinie 16 na Dolnym Śląsku. Pochmurno dzisiaj, ale słońce także się pokazuje. Może zagrzmieć w Środzie Śląskiej, między innymi także w Dzierżoniowie i Oławie. We Wrocławiu natomiast prognozowane są opady deszczu. Aktualnie mamy tutaj 27 stopni i temperatura będzie już teraz tylko spadać. Opadów deszczu i burz możemy spodziewać się także jutro nad ranem.
6: Reklama.
7: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty.
6: W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
10: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

Przy mikrofonie Judyta Exner, 7 minut po godzinie 16. Za kilka minut o godzinie 16.10 zapraszam na audycję Bezpieczny i Zielony Wrocław. Gościem Darii Detlaff będzie Daniel Misiek, rzecznik MPK Wrocław. Porozmawiamy o toryewolucji.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: To rewolucja to wieloletni program inwestycyjny i remontowy realizowany przez MPK Wrocław. O tym, jak wiele już się zmieniło i co obecnie dzieje się w naszym mieście, porozmawiamy z rzecznikiem spółki. Daniel Misiek jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przede wszystkim wakacje to jest taki czas, kiedy w miastach prowadzone są zintensyfikowane prace remontowe, modernizacyjne. Co w ramach to rewolucji obecnie się dzieje we Wrocławiu? Myślę, że nasi mieszkańcy, kierowcy znakomicie wiedzą, na pewno o szczegółach za momencik powiemy, natomiast bazowa rzecz, podstawowa, czyli jakie są ramy i główne założenia programu To Rewolucja.
2: To Rewolucja to program, który powstał w 2020 roku, czyli już 6 lat ten program jest z nami. On się zbiegł w czasie z tym, że MPK Wrocław przejęło odpowiedzialność za całą infrastrukturę torową w mieście. Wcześniej za to był odpowiedzialny ZDIUM. Ale to oczywiście wynika z pewnej układanki odpowiedzialności między instytucjami. W różnych miastach różnie to wygląda. W MPK Wrocław my odpowiadamy za tę infrastrukturę od 2019 roku. Dlaczego? Ano dlatego, że w naszym przekonaniu mieliśmy naprawdę duży problem z tym, że tramwaje, powiedzmy to sobie wprost, zbyt często się wykolejały. Te spektakularne obrazki.
1: Kalendarze nawet z wykolejeniami wrocławskich tramwajów.
2: To się faktycznie nie wzięło z niczego. Statystyka podpowiada, że właśnie na przełomie 2019-2020 roku tych zdarzeń polegających na rozjechaniu się wózków albo wykolejeniu mieliśmy ponad 150 w ciągu roku, czyli tak średnio co drugi dzień na mieście, a to oznacza, że oczywiście to statystyka, w praktyce wyglądało to tak, że nawet zdarzały się dni, w których mieliśmy 2-3 wykolejenia w tym samym dniu, a to sprawiało, że my, jako przewoźnik odpowiadający za komunikację miejską we Wrocławiu, ówcześnie nie spełnialiśmy oczekiwań pasażerów. Nie byliśmy tym pewnym środkiem transportu, który zawsze dojedzie, a wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, to jest kluczowe, żeby przekonać mieszkańców Wrocławia do tego, żeby wsiadali do autobusów i tramwajów.
1: I to był jeden z konkretnych argumentów, żeby wdrożyć w życie program To Rewolucja. Ja pamiętam świętej pamięci prezes Bala Wejder. Był jednym z głównych pomysłodawców. To on wdrażał te początkowe inwestycje w ramach To Rewolucji. Dużo się zmieniło przez ostatnie 6 lat. Jak byśmy mogli podsumować ten okres?
2: Moglibyśmy go podsumować na pewno liczbami. Od 2020 roku wydaliśmy zawrotną kwotę 441 milionów złotych właśnie w celu sprawienia, by sieć trakcyjna i torowiska we Wrocławiu wyglądały inaczej. I efekty było widać już na przykład w 2023 i widać się do dzisiaj. Ta liczba wykolejeń z ponad 150 spadła do powiedzmy 20-30, a w ostatnich latach te wykolejenia wynikające ze złego stanu infrastruktury to już naprawdę kilka przypadków w roku i dążymy do tego, żeby to było zero przypadków w roku, choć chciałbym podkreślić, że wykolejenia czy przestoje w ruchu komunikacji miejskiej nie wynikają teraz już wyłącznie ze złego stanu infrastruktury. Są po prostu pewne zdarzenia, które się dzieją, na przykład wypadki. Umówmy się, we Wrocławiu są setki tysięcy aut, setki tysięcy kierowców i po prostu gdy dochodzi do jakiegoś wypadku, on rodzi pewne konsekwencje. Niestety czasem są to utrudnienia dla naszych pasażerów.
1: Bo też takie wypadki dzieją się z udziałem pojazdów MPK.
2: Oczywiście rzadziej jest tak, że zawinia kierowca czy motorniczy, bo przecież to są kierowcy i motorniczowie zawodowi. Wiedzą dokładnie, na co zwracać uwagę, w których miejscach we Wrocławiu jest bardziej ryzykownie niż w innych, ale jesteśmy tylko ludźmi i czasem też się zdarza, że ta wina leży po naszej stronie. To naturalna rzecz.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
1: Program Toryrewolucja jest zlepkiem dwóch wyrazów. Toryrewolucja. I we Wrocławiu rzeczywiście od 6 lat jesteśmy świadkami tej rewolucji, która dzieje się na torach. Teraz w wakacje są takie, powiedziałabym, 3 główne inwestycje prowadzone przez MPK Wrocław. Opowiedzmy o nich.
2: Możemy opowiedzieć o nich zbiorczo, ponieważ nasze aktywności mają prostą definicję. W odcinkach, które remontujemy, po prostu przeprowadzamy remont generalny. To oznacza, że wyciągamy stare torowisko z ziemi, robimy wykop, budujemy nową wylewkę, nową podbudowę betonową pod torowiska, potem wstawiamy nowe tory, w międzyczasie też maty wibroizolacyjne, takie, które mają tłumić odgłosy przejeżdżających wozów, no a potem wylewamy nową nawierzchnię. I bez względu na to, czy mówimy o inwestycji na Trałguta, czy na Peronowej Stawowej, czy na Trzebnickiej, to mówimy właśnie o takich pełnych serwisach. Tam nie będzie już nic więcej do robienia. Po prostu wykorzystujemy te kilka tygodni w czasie wakacji, które mamy na to, żeby przeprowadzić remont od początku do końca i mieć spokój w tych miejscach na następne naście, a może nawet i kilkadziesiąt lat. Mhm. Też mam takie wrażenie, że to jest symbol postępu tego programu. Przez pierwsze 4-5 lat Toryrewolucji skupialiśmy się na remontach punktowych, to znaczy wymienialiśmy na przykład skrzyżowania torowe, albo łuki torowe, albo rozjazdy, ale od zeszłego roku zaczynamy pracować już na całych pełnych odcinkach, ponieważ te kluczowe punkty na mapie naszej sieci trakcyjnej, sieci torowej są już w dobrym stanie. Teraz możemy skupić się na tym, żeby wymieniać całe długie elementy naszego torowiska. W zeszłym roku było to torowisko w ulicy Kosmonautów. To był bardzo długi odcinek. Dzisiaj przecież remontujemy całą ulicę Trzebnicką. To torowisko w ulicy Trzebnickiej. No i to jest właśnie symbol tego, jak dużo pracy już wykonaliśmy, że teraz możemy skupić się już nie tylko na tych właśnie rozjazdach, skrzyżowaniach, łukach, czyli pojedynczych elementach infrastruktury. Skupiamy się już na całych ulicach.
1: Gdzie trzeba dostać się do tej tkanki podziemnej, rozłożyć wszystkie sieci na części pierwsze, obrazowo mówiąc, i je wymienić, bo często to są takie obszary i rejony, w których koparki nie pracowały od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. A jak, odnosząc się do Trzebnickiej, wygląda tam obecnie przebieg inwestycji?
2: Jesteśmy w takim momencie, w którym wprowadzamy nowy etap tej inwestycji. Mamy już oczywiście wykonaną całą tę pracę w ziemi, czyli mamy rozebrane torowisko, wylaną podbudowę, są już na miejscu maty wibroizolacyjne, ale przechodzimy do trzeciego etapu, który będzie miał miejsce pod wiaduktem kolejowym, który przecina plac Powstańców Wielkopolskich z ulicą Trzebnicką. Tam również będziemy musieli wymienić elementy infrastruktury, ale to jest już na szczęście ostatni etap całej tej potężnej inwestycji. W związku z tym będą oczywiście wymalowane, wypisane objazdy. Te objazdy dotkną nie tylko kierowców, ale również naszych pasażerów. Linie autobusowe takie jak 108, 111, 132 czy 144 będą jeździły trochę naokoło. Oczywiście będziemy wykorzystywali ulicę Zagadłowską, czyli będziemy przejeżdżali w kierunku centrum przez sam środek Kleczkowa, ale będziemy też korzystali z tego, że mamy przecież nowe ulice, nowe jezdnie na ulicy Zakładowej czy na ulicy Miłosza. Tamtędy również będziemy prowadzili pewne objazdy.
1: Czyli krótko mówiąc, wiadukt, ta droga pod nim będzie wyłączona z użytku od kiedy do kiedy?
2: Od soboty do połowy września. Oczywiście staramy się, żeby zakończyć te prace jak najszybciej. Mówiąc połowa września, mam na myśli 18 września, ale liczymy na to, że uda się zakończyć te prace na przykład 11. W tym momencie możemy być tej dobrej myśli, natomiast wiadomo, każda praca w ziemi, szczególnie we Wrocławiu, no, rodzi pewne konsekwencje. Każdy, kto przeprowadzał dużą inwestycję we Wrocławiu, wie, że po wykopach i wkopaniu się w ziemię można znaleźć różne przedmioty, elementy, a w tym przypadku, bo przecież realizujemy inwestycje w Trałguta, doszło też do odkrycia ludzkich szczątków. Okazuje się, że one mogą być z II wojny światowej.
1: A jeszcze wracając do Trzebnickiej, coś tam udało się znaleźć?
2: Akurat na Trzebnickiej i dlatego idziemy zgodnie z planem. Nic nas nie zaskoczyło w ziemi, ale na przykład gdy przeprowadzaliśmy remont łuków torowych w ulicy Borowskiej, tam odkryliśmy elementy sieci, których nie było na żadnych planach. To były okablowania i rury, których się nie spodziewaliśmy w miejscu, w którym realizowaliśmy inwestycje. Niestety takich przypadków jest bardzo dużo, a gdy do nich dochodzi, no to niestety pojawiają się w naturalny sposób opóźnienia w realizacji budów. Czasem musimy zgłosić to odpowiednim administratorom sieci, na przykład MPWiK, jeżeli chodzi o rury prowadzące wodę, ale jeżeli chodzi o na przykład ludzkie szczątki, co też wydarzyło się w te wakacje, musimy powiadomić archeologów i prokuratora.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.

życia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy

0: Program To Rewolucja nabiera rozpędu, a kolejnym przykładem realizowanych inwestycji są działania w rejonie dworca głównego PKP Wrocław. Mamy już od dłuższego czasu rozkopane torowisko na Stawowej, Peronowej. Trwają też prace nad wymianą łuków przy Piłsudskiego i Stawowej. Wiem, że ostatnio jeden ze znajomych chciał dojechać do akwaparku. Jechał na pamięć i był bardzo zdziwiony, że tam jednak coś się zmieniło.
1: Tak, tam te zmiany są bardzo duże, bo inwestycja jest niezwykle rozległa. Korzystamy z tego, że zamykamy cały ten odcinek torowiska, więc przeprowadzamy właściwie remont torowiska w czterech różnych ulicach. Zaczynając od skrzyżowania Suchej, Ślężnej, Borowskiej i Swobodnej, czyli tego skrzyżowania pod samą Wrocławią. Tam prace na szczęście się już zakończyły, to poszło całkiem sprawnie, całkiem szybko, więc na tarczy skrzyżowania nie ma już utrudnień. Ale za wiaduktem kolejowym, w kierunku ulicy Piłsudskiego, te utrudnienia trwają. I tu bardzo proszę i uczulam, jeżeli państwo możecie ominąć ten odcinek drogi, pozwólcie sobie na to, zróbcie sobie tę przysługę, no bo na miejscu mamy objazdy. Te objazdy prowadzą przez ulicę Piłsudskiego, potem przez Bogusławskiego, tak żeby ominąć element ulicy Stawowej, w której mamy rozkopane właściwie całe torowisko, całą jezdnię. Zatem jeżeli ktoś może sobie pozwolić na to, by pojechać na południe Wrocławia, na przykład ulicą Powstańców Śląskich, serdecznie do tego zapraszam, a państwo dzięki temu oszczędzicie kilka minut.
0: Jakie najważniejsze prace przeprowadzono już wzdłuż Peronowej, tak, przy samym dworcu i tam na łukach na skrzyżowaniu Stawowa Piłsudskiego?
1: Jesteśmy w tym momencie robót, w którym ulica Peronowa jest już w bardzo zaawansowanym stanie realizacji. Jesteśmy w tym etapie robót, w którym zakończyliśmy pracę na Suchej, Ślężnej, Borowskiej i Swobodnej, na tym skrzyżowaniu pod Wrocławią, a teraz zajmujemy się rozbieraniem łuków torowych z ulicy Stawowej skierowanych w ulicę Piłsudskiego. To jest bardzo newralgiczny element tej inwestycji, ponieważ no, skoro to są łuki, to one przecinają ruch kołowy. Teraz trwa ich rozbiórka. To niestety sprawia, że do końca tego miesiąca potrwają utrudnienia dla kierowców. Oczywiście, tak jak wspominam, my walczymy o to, żeby te utrudnienia trwały jak najkrócej, dlatego każdą taką inwestycję etapujemy, żeby ograniczyć różnego rodzaju utrudnienia. Natomiast te 2, 3, 4 tygodnie potrzebujemy na to, żeby wyciągnąć całe to torowisko z ziemi i w gruncie rzeczy zbudować nowe torowisko od zera.
0: Jakie są główne cele tej inwestycji?
1: Efektem, jak zwykle w przypadku naszych prac w ramach Torewolucji, ma być sprawna i bezpieczna jazda tramwajów, głównie tramwajów. Wyrównujemy jezdnię i torowisko tak, żeby mniej trzęsło w środku, w przestrzeni pasażerskiej. Nasi motorniczowie mają pewniejszą możliwość prowadzenia tramwaju po torowisku. No a skoro jest to torowisko równiejsze, to tramwaj też lepiej zachowuje się na przykład na nagłe zdarzenia na jezdni, na przejściu dla pieszych czy przejeździe dla rowerzystów. Wtedy nagłe hamowanie jest pewne, nie trzeba hamować z pełną siłą, ponieważ motorniczy wie, jak tramwaj się zachowa. W różnych miejscach, gdzie to torowisko było jeszcze w gorszym stanie, wiadomo, to tak jak z autem, które jedzie po nierównej nawierzchni. Ono też nie zachowuje się tak do końca pewnie, jak na przykład na nowo otwartym odcinku drogi ekspresowej czy autostrady.
2: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: trzecia inwestycja, o której dzisiaj chcemy Państwu opowiedzieć, to postęp prac na ulicy Traugutta. Od kiedy tam pracownicy wykonują swoje działania i do kiedy ten remont, przebudowa jeszcze potrwa?
1: To jest bardzo duża inwestycja. Każdy, kto przejeżdża w okolicy Placu Społecznego czy w okolicy Poczty Głównej, ten wie, jak duże jest to wyzwanie. Rozkopaliśmy całą tarczę skrzyżowania na skrzyżowaniu Traugutta z Krasińskiego i wymieniamy całe skrzyżowanie torowiska. Oczywiście, jak wspomnieliśmy już w tej rozmowie, tam doszło do odkrycia ludzkich szczątków sprzed dekad i to sprawiło, że jeden fragment tego całego placu budowy został oddany właściwie w całości archeologom. Nie możemy tam prowadzić prac remontowych, gdy pracują tam archeologowie.
0: A wiadomo coś więcej na temat tych szczątków?
1: Wiem, że tam jeszcze trwają badania i poszukiwanie ewentualnie jeszcze następnych szczątków. Natomiast wiemy też, że od 3 tygodni w gruncie rzeczy nie możemy tam prowadzić swoich prac, a to opóźnia oddanie całej inwestycji, na ten moment już o kilka tygodni. Przewidujemy,

0: blisko metr w koryto jezdni i ziemi, tak żeby móc wyciągnąć całą podbudowę, wszystko to, na czym to dotychczasowe torowisko stało.
1: No ja pamiętam parę miesięcy temu, zdaje się, pękła rura w centrum Wrocławia, w tej okolicy, czyli ulica Krasińskiego. Wówczas MPWiK prowadziło intensywne prace, no bo jest to dosyć strategiczna część Wrocławia, którą codziennie przemierzają tysiące kierowców, kilkadziesiąt tysięcy aut, jak nie kilkaset, jadąc do pracy i tak dalej.
0: Natomiast te dwa zdarzenia nie są ze sobą powiązane. Myśmy ten remont torowy mieli zaplanowany jeszcze w zeszłym roku. Wiedzieliśmy dokładnie, kiedy wchodzimy na tarczę tego skrzyżowania. To było planowane na te wakacje. Przy okazji, z tego co pamiętam, MPWiK pewne, ale już drobne prace prowadzi równolegle z nami. Natomiast to już nie są na tyle zaawansowane prace, by istotnie wpływało to na termin oddania tej inwestycji. Bez względu na tą pękniętą magistralę wodną, i tak mieliśmy remontować to skrzyżowanie.
1: I tutaj chciałabym dopytać trochę od kulis, jak działa współpraca spółek miejskich we Wrocławiu, bo to jest trochę chyba system naczyń połączonych, zwłaszcza przy tak wielkich inwestycjach.
0: Tak, bezwzględnie. To, że my planowaliśmy dokładnie to skrzyżowanie remontować, było też uzgodnione z MPWiK. Oni wiedzieli, że pewne prace będą chcieli wykonać przy okazji tego wykopu, który tak czy siak musieliśmy zrobić, i wpuściliśmy w ten fragment torowiska, czy właściwie już ziemi pod torowiskiem MPWiK, by oni mogli załatwić swoje sprawy, a potem my wyżej, nad tymi rurami, załatwiamy swoje inwestycje. Natomiast są też takie zdarzenia, które nie pozwalają nam pracować tak optymalnie, jak mogłoby to wyglądać. Nie ma co ukrywać, zapowiadaliśmy to, że na przykład remont torowiska w ulicy Trzebnickiej będziemy realizowali razem ze Zdziumem podczas zamknięcia mostów trzebnickich, tak żeby ten odcinek drogi zamykać raz na długo, ale na dobre. Niestety to nie jest tak, że my pracujemy w oderwaniu od rzeczywistości. Czasem inne instytucje, na przykład konserwator zabytków, trochę psuje nam te plany. Tak było w tym przypadku.
1: Ale tutaj prezydent Wrocławia, wiceprezydenci podjęli decyzję, że remont mostów trzebnickich się odbędzie w obecnym kształcie. To jakoś się zbiega z pracami MPK?
0: W tym momencie nie wiem, czy jest to sprzężone dokładnie z remontem torowiska. Natomiast wiem, że takie próby będą przy moście sąsiednim, czyli mamy torowisko w ulicy Rejmonta, które też wymaga remontu. On też jest zaplanowany.
1: Nie na
0: ten rok, tylko na następne lata. Natomiast mówię na następne lata, a nie na następny rok konkretnie, ponieważ chcemy to spiąć z remontem mostu Osobowickiego. To jest dla wszystkich naturalne i mimo, że to nie jest proste i banalne, staramy się to spiąć w taki sposób. Jednak ta koordynacja w ramach między spółkami, w ramach miasta Wrocławia funkcjonuje i staramy się zawsze dążyć do tego, by robić duże inwestycje razem. To nie zawsze się udaje, natomiast zawsze próbujemy to robić.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
1: Przypomnę, że program To Rewolucja jest wieloletnim programem inwestycyjnym, remontowym. W związku z tym, że trwają takie duże inwestycje jeszcze w sierpniu, we wrześniu i w październiku, trzeba liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Takie mniejsze prace są też prowadzone przez cały rok na bieżąco. Natomiast jakie będą priorytety na przyszły rok bądź 28? Czy możemy już zdradzić te kolejne inwestycje, takie wielkie przebudowy, na przykład zaplanowane na przyszłe wakacje?
2: Nie wiem, czy mamy już konkretnie co do tygodnia ustalone daty inwestycji w przyszłym roku, natomiast mamy takie priorytetowe odcinki i w tym przyszłym roku na pewno skupimy się na oddawanej powoli nowej trasie na Swojczyce. To jest inwestycja realizowana przez inną spółkę, inny podmiot, czyli wrocławskie inwestycje. Natomiast my będziemy starali się dać mieszkańcom coś więcej niż tylko nową linię tramwajową na Swojec. Chcemy w przyszłym roku wyremontować odcinek torowiska w ulicy Mickiewicza, czyli ten odcinek, który prowadzi mniej więcej z pętli Sempolno, nie w prawo przez Stadion Olimpijski, ale prosto w kierunku hali Stulecia. Dzięki temu mieszkańcy tej części miasta będą mogli naprawdę szybko dostać się do centrum. To się wszystko ma zbiec w czasie, to znaczy prace w przyszłym roku na trasie tramwajowej na Swojczyce będą jeszcze trwały i w momencie, gdy będą jeszcze trwały, my wejdziemy po uruchomieniu pętli na Sempolno na odcinek torowy w ulicy Mickiewicza. W ten sposób ten termin oddania obu inwestycji powinien być zbliżony. Podobnie będzie w przypadku aktualnej inwestycji na Dibuła Drobnera. Tam powstaje nowy węzeł przesiadkowy, a my w trakcie trwania tej inwestycji chcemy wykonać remont torowiska, który kieruje tramwaje w kierunku Placu Macieja. Czyli znowu pracują dwie osobne instytucje w bardzo podobnej przestrzeni, ale z tym samym celem.
1: Czyli wy będziecie pracować i działać na łokietka.
2: Tak jest, tak. To nie jest długi odcinek torowy. I też, żeby była jasność, bo to nie jest przecież oczywiste. Nowe odcinki torowe, duże inwestycje realizuje we Wrocławiu spółka o nazwie Wrocławskie Inwestycje. Remonty torowisk, które już istnieją, należą do MPK Wrocław. I w ten sposób staramy się koordynować nasze działania.
1: Dużo pracy, jak sami Państwo słyszą. Myślę, że trzymamy rękę na pulsie i w Radiu Rodzina na bieżąco te aktualności Państwu przekazujemy. A dzisiaj naszym gościem był Daniel Misiek, rzecznik spółki MPK Wrocław. Dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.

0: Mam dla was dwie weekendowe propozycje, nie jedną. O wcześniejszej mówiłam przed chwilą, czyli o Europejskiej Nocy Literatury, a teraz chodzi o Festiwal Sztuk Zjednoczonych Zamek w Domanicach. Tam można nasycić się na pewno sztuką. To 22 i 23 sierpnia, najbliższy weekend. Rozmawialiśmy o tym festiwalu z właścicielem zamku i organizatorem wydarzenia Maciejem Musiałowskim. Po raz kolejny w Zamku w Domanicach zjednoczą się na naszych oczach wszystkie sztuki, powiedział Maciej Musiałowski, to już czwarta edycja wydarzenia.
1: W Domanicach zjednoczą się na naszych oczach wszystkie sztuki, od poezji, przez taniec, performance, aktorstwo, film, teatr, muzykę, wszystko pod jednym szyldem. Zgodnie z tradycją nie zdradzamy line-upu wydarzenia, ponieważ traktujemy każdego artystę z równą czcią i z równym szacunkiem i nie chcielibyśmy, żeby jakiś dzień bardziej ściągał kogokolwiek od innego. Także to, co mogę powiedzieć, to na pewno sztuki będzie w drut i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Ten festiwal ma w sobie ideę pokazania wszystkich sztuk, jakby były tymi najbardziej popularnymi.
1: Idea powstała, kiedy podczas rozmowy z moim znajomym rzeźbiarzem i malarzem poruszyliśmy sobie temat, że w zasadzie malarstwo i rzeźba w Polsce jest jakoś dziwacznie pomijana, że nie trafiła nigdy w ten mainstream. I w zasadzie przez pryzmat nawet mojej rodziny, myśląc później, mój brat jest rzeźbiarzem, jego żona jest rzeźbiarką, mój drugi brat jest scenografem, mama też kończyła studia malarskie, więc pomyślałem sobie, że to w zasadzie smutne, że mamy tylu wspaniałych artystów, którzy osiągają międzynarodowe sukcesy, a nigdy nie trafiają jakby do opinii publicznej, nie są widoczni, tak wypuklani, więc ten festiwal ma ideę w sobie pokazania wszystkich sztuk i potraktowania ich jakby były tymi najbardziej popularnymi.
0: W Domanicach będziemy mogli odwiedzić galerię domanicką mieszczącą się w zamku. Tam rzeźby, malarstwo, prace plastyczne. Ze sceny kameralnej usłyszymy poezję i różne zespoły, a na scenie głównej wystąpią już rozpoznawalne gwiazdy. Dodatkowo studenci wszystkich sztuk, akademii muzycznych, teatralnych czy stu sztuk pięknych wchodzą na festiwal za darmo. To tak, żeby wspierać młodych artystów, pomagać im, mówi sam Maciej Musiałowski. Dodatkowo w organizację wydarzenia włącza się lokalna społeczność koło gospodyń wiejskich. Na miejscu możemy spać pod namiotem i doświadczyć chyba najbardziej wtedy tej festiwalowej atmosfery. Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce Dolny Śląsk. Warto wspomnieć, że nieodłączną częścią festiwalu jest bal, a w tym roku tematem przewodnim jest flora.

0: Solidarność chce przestrzegania przepisów o wolnej od handlu niedzieli. Znów tłoczno od samolotów NATO na polskim niebie. Papieskie orędzie na Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Handlowa Solidarność chce ukrócić pomysłowość przedsiębiorców w obchodzeniu zakazu niedzielnego handlu. Związkowcy wywalczyli większą liczbę kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w sklepach pod tym właśnie kątem. Szef Handlowej Solidarności Alfred Bujara alarmuje, że właściciele sklepów coraz częściej próbują udawać, że ich placówki to miejsca kultury lub rekreacji.
1: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co, można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte.
0: Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. W polskiej przestrzeni powietrznej latają dziś wojskowe samoloty ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec czy Norwegii. Ćwiczenia Siła NATO mają być pokazem siły i odstraszeniem potencjalnych wrogów na świecie i sygnałem wysłanym na wschód, że sojusz jest silny i zjednoczony, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
2: Takie ćwiczenia, jakie mogliśmy obserwować 18 sierpnia, czy też dzisiaj, bo również dzisiaj aktywność sojusznicza w naszej przestrzeni powietrznej, budują ten efekt odstraszania i to jest główny cel, czyli budowanie interoperacyjności, swoisty pokaz siły.
0: Ze względów bezpieczeństwa NATO nie informuje, ile dokładnie maszyn bierze udział w ćwiczeniach. Jest papieskie orędzie na 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego, przypadające 1 września. Leon XIV wskazuje w nim, że środki przeznaczone na wojny powinny służyć rozwojowi człowieka. Papież napisał też, że prorocze wezwanie, by przekuć miecze na lemiesze, nie jest jedynie wizją dla narodów, lecz wezwaniem skierowanym do każdej osoby. Karol Darmoros.
3: Papież przypomina o zabitych, rozbitych rodzinach i milionach ludzi zmuszonych do opuszczenia domów, ale też o skażeniu wody i powietrza oraz niszczeniu ekosystemów. Ojciec Święty podkreśla, że konflikty i wyzysk świata stworzonego mają wspólne źródło: kryzys etyczny i kulturowy, pragnienie dominacji oraz dążenie do natychmiastowego zysku. Dlatego, jak zauważa, reformie struktur musi towarzyszyć osobiste i wspólnotowe nawrócenie. Leon XIV wzywa, by środki przeznaczane na wojnę służyły rozwojowi człowieka, przezwyciężaniu ubóstwa i pojednaniu narodów.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ukrainiec zatrzymany w Warszawie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 63-letni Serhiej P., jest podejrzany o próbę zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego w obwodzie kijowskim. Po nieudanym zamachu uciekł do Polski. Według zgromadzonych przez ABW materiałów, mężczyzna miał działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Do zatrzymania doszło na początku sierpnia. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie.
5: Minęła godzina 17, już teraz sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 27 stopni, na niebie trochę chmur, trochę słońca, popada dzisiaj wieczorem i opadów deszczu oraz burz możemy się spodziewać nocą nad ranem. We Wrocławiu ciśnienie atmosferyczne niskie, jakość powietrza dobra, jutro warunki pogodowe zbliżone do tych dzisiejszych. Również możemy spodziewać się opadów deszczu i burz na terenie Dolnego Śląska, ale będzie ciepło i słonecznie.
6: Reklama.
7: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
6: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
7: Nie mam prawka.
6: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
7: Brzmi super. Dzięki.
6: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
10: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
11: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Roki Czanka. Zapraszamy.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Przy mikrofonie Judyta Exner, słyszymy się po godzinie 17, już za kilka minut, o 17.10 zapraszam na audycję Oblicza Wrocławia, poprowadzi ją jak co dzień Łukasz Ligorowski i porozmawiamy o tym, co czeka nas w sobotę. Otworzy się nowa placówka, zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Zwycięskiej. Porozmawiamy z Beatą Nawrotkiewicz z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i zapytamy, dlaczego nowa placówka powstała właśnie w tym miejscu i co zyskają mieszkańcy Partynic i Ołtaszyna. Będziemy rozmawiać o pikniku, który czeka mieszkańców Wrocławia. Zapraszamy do słuchania już za chwilę po utworze Miłość, Miłość. Teraz na naszej antenie Krzysztof Zalewski.

0: oblicza Wrocławia.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj wielkie świętowanie, znaczy zaproszenie do tego wielkiego świętowania, które lada chwila przed nami, a zaprosi nas na to wielkie wydarzenie, które już w sobotę we Wrocławiu. Beata Nawrotkiewicz z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Już w sobotę ważne wydarzenie dla świata edukacji, szkoły, ale myślę, że święto dla całego Wrocławia. Otwieramy nową, fantastyczną szkołę.
2: Tak, otwieramy szkołę na południu Wrocławia. To jest zespół szkolno-przedszkolny tak naprawdę, ponieważ tam będzie i podstawówka, i przedszkole. To jest zespół szkolno-przedszkolny numer 27 przy ulicy Zwycięskiej. Myślę, że mieszkańcy okolic nie tylko się cieszą, ale dobrze kojarzą to miejsce i być może właśnie czekali dość długo na to otwarcie, więc będzie. Mhm. Oczywiście szkoła otworzy się 1 września, ale my pozostajemy jeszcze w klimatach troszeczkę wakacyjnych, jeszcze ten ostatni tydzień przed nami. I w sobotę, 22 sierpnia, zapraszamy Państwa, czy to sąsiadów tej szkoły, czy uczniów przyszłych, uczennice, na piknik. Tak jak robiliśmy to w poprzednich latach przy otwieraniu dużych właśnie inwestycji edukacyjnych, także i tutaj idziemy, że tak powiem, sprawdzonym naszym rozwiązaniem. Zapraszamy, żebyśmy się spotkali, żebyśmy się jeszcze właśnie nacieszyli tym latem. No i skorzystali, zobaczyli trochę szkoły, jak ona wygląda, ale też w takim luźniejszej atmosferze.
1: Za chwilę zerkamy do atrakcji, które zostały przygotowane i do których zapraszamy, ale jeszcze o samą inwestycję chciałbym zapytać. W tym miejscu była szkoła potrzebna, powstaje ona, bo tamta część Wrocławia się bardzo szybko rozbudowuje.
2: Tak, tam jest bardzo dużo nowych budynków. Dość gęsta zabudowa. Tam były dwie szkoły podstawowe, ale one rzeczywiście pracowały czasami na 2 czy 3 zmiany. Także ta nowa szkoła rzeczywiście odciąży. Odciąży też, myślę, rodziców i uczniów od jeżdżenia gdzieś dalej. No a jest naprawdę, robi wrażenie. Naprawdę ja ją zwiedziłam. Zwiedziłam przede wszystkim tereny przyszkolne, ale też sam budynek i jest... No ja bym chyba chciała chodzić do takiej szkoły.
1: Tak, zwłaszcza wszystko nowe. Ale co, same klasy są? Czy co jest większa infrastruktura?
2: Nie, no są sale gimnastyczne, są i to takie sale, o których ja chyba mogłam pomarzyć w moich czasach. Są stołówki, cały węzeł kuchenny. Także myślę, że będzie to bardzo fajne miejsce do pobierania nauki.
1: Beata, ty, my marzyliśmy o takich szkołach, o takich klasach, salach gimnastycznych, a teraz dzieci mają wszystko, ale komóreczki wybierają? Nie, myślę, że tak nie jest.
2: Mam nadzieję, że i ta przestrzeń właśnie szkolna i to, co otacza szkołę, bo bardzo fajne są podwórka i my te podwórka postanowiliśmy wykorzystać. No i zaprosić właśnie na takie wspólne świętowanie. Myślę, że to jest też takie miejsce, które integruje niekoniecznie nawet uczniów i uczennice, ale też właśnie osoby, które tam po prostu mieszkają.

0: Thank you.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzisiaj zapraszamy na piknik, który odbędzie się w sobotę w ramach otwarcia nowej szkoły przy ulicy Zwycięskiej. No właśnie poza anteną chyba tak się zastanawialiśmy, kto bardziej będzie podekscytowany tym piknikiem, tą nową szkołą. Czy rodzice, dorośli, czy bardziej dzieci. To się wszystko okaże w sobotę. To zanim powiemy jeszcze, w jakich godzinach się będzie piknik odbywał, to powiedzmy, co się będzie działo. Zacznę od mojego ulubionego tematu, kto uważnie słucha, ten wie: jedzenie. Czy będzie coś do jedzenia?
3: Będą lody.
2: O, nie będzie żadnych tych, grilla, niczego?
3: Nie, ponieważ piknik, a tu już bym musiała zdradzić, że zapraszamy na niego rano, czyli od 10 do 14. Dlaczego to, powiem na końcu audycji?
2: Obiady później w domu, dobra?
3: Tak, dlatego że stwierdziliśmy, że no tutaj raczej właśnie wszyscy mieszkańcy mają dość blisko do tej szkoły, więc spokojnie po śniadaniu zapraszamy, żeby przyjść. Można będzie sobie...
2: Nie obrażam się, lody też bardzo lubię.
3: Ja też uważam, że lody w wakacje to może być posiłek.
2: Okej. Co będzie jeszcze w ramach tego pikniku? Bo będzie to aktywny czas.
3: Tak, będzie to czas aktywny. To są 4 godziny. Zapraszamy w imieniu tutaj dyrekcji te osoby, szczególnie tych rodziców, którzy może jeszcze nie mieli okazji zobaczyć wnętrza, żeby się przeszli korytarzami. Przy czym, uwaga, to nie będzie otwarta szkoła. Będą...
2: Spacer wyznaczony.
3: Tak, będzie wyznaczony przez dyrekcję spacer w asyście, że tak powiem, pani dyrektor i pani wicedyrektor. Będzie można się zapisać w namiocie przed wejściem do szkoły. Po prawej stronie będzie stał nasz namiot. My tam będziemy przejmować. Około 20 minut będzie trwało takie
2: oprowadzenie.
3: Obejście. Tak, takie oprowadzenie. I ta trasa będzie tak zrobiona, żeby zobaczyć trochę parteru, trochę właśnie zerknąć do tych sal sportowych, do tych takich pomieszczeń. Będzie też przejście przez przedszkole i wyjście już bezpośrednio na teren pikniku. Takich tur będą 4, mniej więcej po 20 osób, a to dlatego, że już państwo mieliście okazję parę miesięcy temu, jeszcze kiedy szkoła była w trakcie takiej zamkniętej budowy, było można tam wejść. Bardzo dużo osób z tego skorzystało, to się cieszyło naprawdę ogromną popularnością. Teraz trwa po prostu jeszcze wykańczanie ostatnich...
2: No okej, kto pierwszy, ten lepszy.
3: Tak, kto pierwszy, ten lepszy.
2: My będziemy przyjmować bardzo
3: zapisy.
2: Bardzo dobra inicjatywa.
3: Tak. Ale przecież nie o oglądanie też szkoły chodzi, no bo państwo będziecie tam gdzieś od dzieci słyszeć. Druga część właśnie będzie się działa jakby nie od frontu szkoły, tylko od podwórka. Tam są 2 olbrzymie boiska oraz olbrzymia przestrzeń pomiędzy tymi boiskami. No i chcemy tutaj zaprosić szczególnie dzieci, takie w wieku powiedzmy przedszkolnym i szkolnym, czyli szkoła podstawowa głównie, do udziału w różnych atrakcjach, do zbierania pieczątek, potem wymiany pieczątek, uwaga, na loda. I tutaj też obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy, ponieważ liczba tych nagród, w sensie tych lodów, jest też ograniczona. Każda osoba będzie mogła skorzystać raz, to znaczy będzie można z tych atrakcji korzystać wiele razy, ale kartę na
2: punkty... W ramach nagrody, jest jedna nagroda dla jednej osoby.
3: Przygotujemy tam taki, już przygotowany jest w zasadzie taki tor sprawnościowy, tak to chyba najlepiej powiedzieć, zręcznościowy, sprawnościowy. Tam będzie kilka konkurencji, będzie olbrzymi tor też taki dmuchany, więc to myślę, że nawet te młodsze dzieci sobie z chęcią skorzystają. To będzie na jednym boisku tak zwanym zielonym, a na drugim boisku tak zwanym pomarańczowym. Te nazwy nie są przypadkowe, one wynikają z tego, jakiego koloru są te boiska.
2: Tak się domyślam,
3: Tam będzie taka strefa dla młodszych dzieci. Będą dmuchańce, będą zabawki plenerowe, będą animatorki i animatorzy, także nieco starsze dzieci zapraszamy na boisko zielone do wzięcia udziału w tych dyscyplinach sportowych, natomiast młodsze dzieci, przepraszam, na boisko pomarańczowe, tam taka bezpieczna strefa dla maluchów.

0: oblicza Wrocławia.
1: Duża atrakcja, jak słyszymy. Zaproszenie bardzo ciekawe. Na pewno rodzinnie będzie można też spędzić ten czas. Głównie są zaproszone osoby zainteresowane, mieszkańcy okolicy Zwycięskiej na ten piknik związany z otwarciem szkoły. No i też usłyszeliśmy, że zanim pierwszy dzwonek we wrześniu zadzwoni, to takie zapoznanie się z nową placówką. Ale co, nie będzie można usłyszeć dzwonka nawet, jaki brzmi w trakcie tego pikniku?
2: No nie, no poczekajmy.
1: Ja zgłaszam.
2: Do
1: zgłaszam takie zapotrzebowanie. Niech to będzie niespodzianka dla tych, co przyjdą w sobotę, czy usłyszymy ten dzwonek.
2: Myślę, że jak działa. Że będzie dużo niespodzianek. Porozmawiam z panią dyrektor, może dobrze. Jeszcze to zrobimy. Mamy też strefę partnerską, o tym nie powiedziałam. Są atrakcje oczywiście sportowe, ale mamy też strefę partnerską, więc tam będą i stoiska edukacyjne, i stoiska takie pokazujące różne aktywności, które dzieją się na Ołtaszynie, czyli w okolicach szkoły. Ołtaszynie, Krzyki, Partynice, bo to jest taki styk dwóch osiedli. Także nawet jeśli ktoś nie ma ochoty albo z jakichś względów nie chce, czy nie może wziąć udziału w tych zajęciach sportowych, to zapraszamy do tego, żeby
1: znajdzie każdy coś dla siebie, tak, jest dużo atrakcji.
2: Dokładnie, a nawet będą leżaki, więc będzie można te ostatnie, że tak powiem,
1: łapać ostatnie dni wakacji. Tak. Ja państwu powiem, że poza audycją co chwilę słyszę, że dużo niespodzianek, nie możemy o wszystkim powiedzieć. Tak, to jeszcze nie wiadomo, co tam będzie do końca. Nie dowiecie się tego z anteny.
2: Te, które mogłam powiedzieć, to powiedziałam, ale nie chcę zdradzać. Nie chcę powiedzieć, że będzie toczenie beczki.
1: Dobrze, niech to będzie niespodzianka. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy w tej audycji zaprosili na dodatkowe też wydarzenie, które nie jest już związane bezpośrednio z ulicą Zwycięską, z tą szkołą, o której rozmawiamy, bo naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak wspaniale wyglądają wakacje w mieście, we Wrocławiu. Ile wydarzeń. Ja też spacerując często widzę tych obcokrajowców. To jest takie fajne, kiedy słychać języki z różnych stron świata, a do tego jeszcze możemy, okazuje się, na przykład w sobotę wieczorem potańczyć jeszcze międzynarodowo. Myślę, że obcokrajowcy też się przyłączą.
2: Dlatego piknik jest rano. Powiedziałam, że zdradzę to na końcu audycji, bo piknik odbywa się od 10 do 14, a to dlatego, że od godziny 18 odbywa się potańcówka w rynku. Potańcówka, którą świetnie pewnie państwo znacie, znają ją też właśnie coraz częściej. Obcokrajowcy przychodzą, patrzą, gdzieś tam nas podpytują w punkcie informacyjnym, co to w ogóle jest. Kiedy my im mówimy, że to jest taka cykliczna zabawa taneczna, włączają się. A ponieważ każda potańcówka kończy się polonezem, to widzimy tych Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów, którzy próbują ten nasz narodowy taniec również. Nie do końca wiedzą, dlaczego ci ludzie tak dziwnie dygają, ale włączają się i bawią się świetnie. Nie tylko zresztą na tym polonezie, tylko po prostu bawią się świetnie po prostu przez całą imprezę. A to jest przedostatnia potańcówka już w tym sezonie. I prosimy pamiętać, że ona jest w rynku. Ta i 29 to są dwie ostatnie potańcówki, one są w rynku.
1: Szukajcie koniecznie tego wydarzenia, kto jeszcze nie był na nim. To jest coś fantastycznego. Nie tylko zachęcamy do przyjścia, żeby zobaczyć, ale żeby zatańczyć.
2: Tak jest. Oczywiście, że tak.
1: Dziękujemy dzisiaj za te wszystkie wspaniałe zaproszenia. No koniecznie włączmy się aktywnie w to, co dzieje się we Wrocławiu, a z tymi fantastycznymi zaproszeniami na piknik przy ulicy Zwycięskiej w ramach otwarcia szkoły i na potańcówkę w rynku dzisiaj przyszła do nas Beata Nawrotkiewicz z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Dziękuję bardzo za zaproszenia i za rozmowę.
2: Dziękuję i zapraszam serdecznie do udziału.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: przychodzę z kolejną weekendową propozycją, o której już mówiłam kilkakrotnie na naszej antenie. W najbliższy weekend od 21 do 23 sierpnia w podwrocławskim Zamku Topacz odbędzie się już 13. edycja zlotu zabytkowych pojazdów Moto Classic Wrocław. O tym wydarzeniu rozmawialiśmy na naszej antenie z Adamem Kornafelem, komandorem zlotu i kustoszem mieszczącego się na zamku Muzeum Motoryzacji i Techniki. Co szczególnie przyciąga odwiedzających na Moto Classic Wrocław?
1: No myślę, że wzornictwo przemysłowe, które teraz po latach doceniamy, kiedy te samochody różniły się od siebie, te przedwojenne, te z początku XX wieku, no to są absolutne dzieła sztuki. No i też samochody współcześniejsze, jak Timery, takie, które, nie wiem, jako dzieci pamiętamy, mieli dziadkowie, rodzice, czy widzieliśmy na plakatach, folderach, a teraz ludzie spełniają te swoje marzenia sprzed lat i takie samochody restaurują, kupują, przyjeżdżają do nas, biorą udział w konkursie elegancji, w próbach sprawnościowych, no cieszą się tym, że mają te zabytkowe pojazdy.
0: Jakie pojazdy będziemy mogli zobaczyć podczas tegorocznego zlotu?
1: Powiem przekrój, Moto Classic to jest prawie 300 samochodów. Mamy w tym roku też taki, można powiedzieć, wyznacznik, to jest rok francuski. Patronem tutaj naszym jest ambasada Francji. Chcemy pokazać tą motoryzację francuską, zarówno tą zapomnianą z początku wieku, bo to są też pionierzy motoryzacji, ale też tą kultową, którą gdzieś znamy z filmów, z Louis Define, jak Citroeny 2CV czy Citroeny DS, te kultowe samochody francuskie.
0: Zlotowi towarzyszyć będą także konkurs elegancji, który doskonale wpisuje się w tegoroczny klimat wydarzenia.
1: Nasi uczestnicy przygotowują się do zlotu w ten sposób, że przywożą rekwizyty, kostiumy, a tutaj akurat no, Paryż był i jest dalej stolicą mody, w związku z tym też myślę, że będzie co oglądać na scenie i

0: Ta komisja konkursu elegancji, a to są zawodowi scenografowie, kostiumografowie i też specjaliści od danych epok, no będą mieli zadanie, żeby oceniać, wyróżniać i nagradzać.
1: W tym roku obchodzimy także 75. urodziny samochodu Warszawa jako samochodu polskiego i będziemy mieć pełen przekrój od pierwszej z numerem 1 po ostatnią, mówi Adam Kornafel.
0: W tym roku mamy 75. urodziny samochodu Warszawa jako polskiego samochodu i będziemy mieć pełen przekrój od pierwszej wyprodukowanej z numerem 1 po ostatnią, którą wyprodukowano, która stoi na co dzień w Muzeum w Warszawie, przez prototyp następcy tego samochodu, wszystkie wersje i też przyjedzie do nas na kołach z Niemiec Warszawa, która należała do Karola Wojtyły, jeszcze wtedy biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Miałem prawie 20 lat do roku 77. Nigdy nie miał prawa jazdy.
1: Niesamowite.
0: Ale miał Warszawę. Ta Warszawa przyjedzie od polskiego kolekcjonera mieszkającego w Niemczech do nas na kołach.
1: Zlot odwiedzi kilka muzeów motoryzacji. Zobaczymy także pokazy mody, retro czy kolekcje zabytkowych rowerów. Samo wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku. Znajdziemy tam strefy dedykowane dzieciom, szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław lub na stronie internetowej Moto Classic Wrocław. Nasi słuchacze również będą na miejscu. Rozdawaliśmy zaproszenia na to wydarzenie i cieszymy się, że będziecie tam z nami.

Dzień dobry, dziś 20 dzień sierpnia. W 1946 roku w okolicach Kłodzka przeszła trąba powietrzna, niszcząc budynki w kilku wsiach. W 1980 roku włoski himalaista Reinhold Messner dokonał pierwszego solowego wyjścia na Mount Everest. W 2008 roku podczas 29. letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Jamajczyk Usain Bolt ustanowił rekord świata w biegu na 200 metrów z czasem 19 sekund i 30 setnych sekundy.

20 sierpnia 1977 roku zespół Emotions, czyli trzy siostry, Wanda, Sheila i Jeanne Hutchinson, rozpoczął 5-tygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście przebojów. Single

W 1980 roku zmarł Jules Dessin, piosenkarz i kompozytor śpiewający głównie w języku francuskim. Jego melodyjne piosenki śpiewane ciepłym głosem zawojowały

20 sierpnia 1977 roku grupa Brotherhood of Men wprowadziła na pierwsze miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii singiel z piosenką Angelo. Był to już drugi hit tego zespołu.

W 1979 roku urodził się Jamie Cullum, angielski piosenkarz jazz popowy. Debiutancki album wydał własnym sumptem w nakładzie 500 kopii. Dziś egzemplarze albumu osiągają astronomiczne ceny w serwisach aukcyjnych.

20 sierpnia 2020 roku zmarł Piotr Szczepanik, piosenkarz i aktor. Tego głosu nie da się nie pamiętać. Czysty, ciepły, przywołujący najpiękniejsze wspomnienia. Debiutował na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Był to rok 1963, a po chwili usłyszała o nim cała Polska.

0: Matka czterolatki, której upadek z piątego piętra zamortyzowali sąsiedzi, nie przyznaje się do winy. Zmiany w opłacie turystycznej. Zwrot akcji w sprawie Pumy na Dolnym Śląsku. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Są zarzuty dla matki czterolatki, która spadła z balkonu na piątym piętrze. Do wypadku doszło w Wąży na początku sierpnia. Dziecko przeżyło dzięki błyskawicznej reakcji sąsiadów, którzy widząc dziecko na zewnętrznej stronie balkonu rozciągnęli na dole koc, czym zamortyzowali upadek. Matka, jak się okazało, spała w mieszkaniu. Miała blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 27-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy. Kobieta ma dozór policyjny. Z kolei dziewczynka wyszła już ze szpitala. Sąd zdecydował o umieszczeniu jej w pieczy zastępczej.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Lex Charlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki, bo jak stwierdził, choć cel ustawy jest słuszny, problemem mogą okazać się proponowane w niej środki.
2: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
0: Jednocześnie prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, nowelizację kodeksu karnego. O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie. Premier Donald Tusk ogłosił dziś, że planowana opłata turystyczna będzie trafiała w 100% do budżetu gminy. Wstępnie ustaliłem to z ministrem finansów. Tę zmianę drobną, ale istotną wprowadzimy, powiedział szef rządu.
3: W tym projekcie, który jest w Sejmie, jest 80% dla samorządu, 20% dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale ta opłata turystyczna nie ma finansować turystyki, tylko ma rekompensować to wszystko, co miasto wydaje w związku z turystyką. I dlatego tę zmianę drobną, ale istotną wprowadzimy.
0: Zapowiedź Donalda Tuska padła w czasie jego wizyty w Krakowie. Szef rządu wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z walczącą o prezydenturę tego miasta senator Moniką Piątkowską. Zwrot akcji w sprawie poszukiwań Pumy, która miała być widziana w lasach na Dolnym Śląsku w pobliżu Wałbrzycha. Jak się okazało, po analizie przeprowadzonej wspólnie ze służbami, zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się fałszywe. Nie znaleziono też żadnych tropów zwierzęcia. Leśnicy tłumaczą teraz, że rzekome zdjęcie Pumy dostali od znanej im osoby, dlatego uznali, że zagrożenie jest realne i trzeba opublikować ostrzeżenie dla mieszkańców.
4: We Wrocławiu możemy spodziewać się wieczornych opadów deszczu. Burze i deszcze to także element poranka jutrzejszego. Nad ranem, w okolicach godziny drugiej, możemy właśnie takich opadów deszczu się spodziewać. Teraz we Wrocławiu 26 stopni, temperatura spada, będzie już tylko chłodniej. Jutro około godziny 6, 16 stopni, ciśnienie atmosferyczne niskie, zachmurzenie duże i wieje wiatr.
5: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Jeśli szukasz opowieści o Maryi, która pomaga modlić się, ufać i patrzeć głębiej, ta książka może być dobrym wyborem. Książka pod tytułem O Maryi, napisana przez kardynała Grzegorza Rysia, jest publikacją, która prowadzi przez najważniejsze sceny z życia Matki Jezusa. Od zwiastowania po obecność pod krzyżem, pokazując je jako laboratoria wiary, bliskie codziennemu życiu człowieka. To poruszające rozważania o Maryi jako kobiecie wiary, która uczy zaufania Bogu i odkrywania Jego obecności w życiu. Autor pokazuje Maryję jako osobę wybraną, nie ze względu na siłę czy pozycję, lecz na otwarte serce i wiarę. To lektura dla tych, którzy chcą spojrzeć na Ewangelię jako na żywe słowo, odnoszące się także do własnych pytań, lęków i nadziei. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
6: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Minęła godzina 18. Wszystkim bardzo dziękuję za dzisiejsze popołudnie. Życzę spokojnego wieczoru i słyszymy się już jutro. Ja w zastępstwie za Natalię Wójcik będę jutro tutaj o poranku. Będę miała dla Was na pewno coś ciekawego, ale teraz jeszcze o tym nie powiem. Szczegóły poznacie już jutro. Do usłyszenia.

0: Pierwsze zmiany w systemie ostrzegania weszły w życie. Uwaga, jeszcze dziś zagrzmi i mocno zawieje w wielu miejscach. Kolejowe połączenie Kraków-Warszawa, Katowice-Warszawa przyspieszy. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy dostali dziś nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. To w ramach nowego sposobu informowania ludności. Po tym jak pod koniec lipca rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie, wtedy zawyły syreny, ale mieszkańcy byli kompletnie zdezorientowani. Jak mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch, trzeba jeszcze udoskonalić system ostrzegania, między innymi we współpracy z mediami.
1: To jest dodatkowe działanie i tutaj teraz już pracujemy nad tym trybem, jak to spiąć, żeby to zadziałało, bo pamiętajmy, że instrukcyjnie to może świetnie wyglądać, tylko musi to jeszcze wyglądać świetnie praktycznie, nie wiem, o 3 nad ranem z soboty na niedzielę.
0: Dlatego trwają rozmowy z mediami regionalnymi, by oprócz SMS-ów z RCB były też komunikaty w radiu czy w telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Do co najmniej 16 wzrosła tymczasem liczba ofiar śmiertelnych wspomnianych rosyjskich ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. O szczegółach Tomasz Orchowski.
2: Ukraińcy nie są w stanie zestrzeliwać rosyjskich rakiet, bronią się więc przeprowadzając ataki na terytorium Rosji. Nad Moskwę mieli wysłać 250 dronów bezzałogowcami. Uderzyli na rafinerię w Tatarstanie oraz terminal naftowy i stację energetyczną w kraju krasnodarskim.
3: Rozrachowuje się Ministerstwo Obrony Rosji.
2: Oczekuje, że resort obrony rozszerzy nasze zdolności uderzenia na cele w głębi terytorium Rosji, będzie pracować z ukraińskimi wytwórcami broni i razem z partnerami zwiększy potencjał działań obronnych i ofensywnych.
3: Naszym obronnym operacjom i naszym naступальnym dziejem.
2: Mówił Zełenski, który ostrzega, że Rosja inwestuje w rakiety coraz więcej. Według niego świat nie reaguje w odpowiedni sposób na uderzenia Moskwy, bo nie dostarcza Kijowowi broni do zwalczania rakiet balistycznych.
0: Wracamy do Polski. Alerty przed burzami już obowiązują albo niebawem zaczną obowiązywać w 8 województwach. Przebywający na terenach zagrożonych otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą części województw małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydane są dla województw świętokrzyskiego, śląskiego oraz części województwa opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Nawałnice duże szkody wyrządziły wczoraj w Niemczech.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wszystko wskazuje na to, że pociągi Pendolino z Warszawy do Krakowa i Katowic dotrą szybciej. Pojadą centralną magistralą kolejową z maksymalną prędkością 250 km na godzinę, a podróż zajmie mniej niż 2 godziny. Pierwsze testy nowych systemów sterowania i łączności wypadły dobrze, mówi Hubert Wojciechowski z PKP PLK.
5: Dla podróżnych oznacza to, że podróż z Warszawy do Krakowa lub Katowic może skrócić się nawet o 25 minut. Pociągi z rozkładową prędkością 250 pojadą już w przyszłym roku.
0: Teraz czas przejazdu Pendolino z Warszawy do Krakowa to 2 godziny i 45 minut, a z Warszawy do Katowic 2,5 godziny.
6: Reklama.
7: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
8: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
9: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby, ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
12: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
13: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukracjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
6: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Opublikowano papieskie orędzie na 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu. Kościół w Wielkiej Brytanii sprzeciwia się testowaniu blokerów dojrzewania na dzieciach. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Środki przeznaczone na wojnę powinny służyć rozwojowi człowieka, przezwyciężaniu ubóstwa i pojednaniu narodów, apeluje Leon XIV. W orędziu na obchodzony 1 września 11 Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego papież wzywa do budowania pokoju i przemiany ludzkiego serca.
3: Wojna pozostawia rany, które sięgają daleko poza pole bitwy, pisze w orędziu Leon XIV. Papież przypomina o zabitych, rozbitych rodzinach i milionach ludzi zmuszonych do opuszczenia domów, ale też o skażeniu wody i powietrza oraz niszczeniu ekosystemów. Ojciec Święty podkreśla, że konflikty i wyzysk świata stworzonego mają wspólne źródło – kryzys etyczny i kulturowy, pragnienie dominacji oraz dążenie do natychmiastowego zysku. Dlatego, jak zauważa, reformie struktur musi towarzyszyć osobiste i wspólnotowe nawrócenie. Leon XIV wzywa, by środki przeznaczane na wojnę służyły rozwojowi człowieka, przezwyciężaniu ubóstwa i pojednaniu narodów. Karol Dermoros, Watykan News.
2: Leon XIV przyjął dziś na audiencji prezydenta Libanu Josepha Auna. To czwarte spotkanie Ojca Świętego z obecnym zwierzchnikiem tego kraju.
4: Serdeczne rozmowy dotyczyły przede wszystkim trójstronnego porozumienia ramowego, podpisanego przez Stany Zjednoczone, Izrael i Liban, które ma na celu ustabilizowanie południowych granic Republiki Libanu oraz osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Po rozmowie z papieżem prezydent Aoun spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem i biskupem Paulem Richardem Gallagherem.
2: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się program eksperymentowego podawania blokerów dojrzewania nastolatkom. Eksperymentowi stanowczo sprzeciwiają się biskupi Anglii i Walii.
5: Brytyjski rząd wycofał blokery dojrzewania z leczenia dzieci, ponieważ nie ma dowodów ich skuteczności i bezpieczeństwa. Zwolennicy eksperymentu mówią, że dlatego jest on potrzebny. Przeciwnicy odpowiadają, że to brak wiedzy jest powodem, dla którego nie można narażać nieletnich. Badanie obejmie grupę 226 dzieci, w tym 11-letnich. Podawanie środków hamujących dojrzewanie może trwać nawet 2 lata. Tymczasem, jak podkreśla Kościół katolicki Anglii i Walii, badania muszą mieć granice. Eksperymentowanie na dzieciach nie może być właściwe, jeżeli oznacza narażanie ich na ryzyko poważnych i zmieniających życie szkód w nadziei na niepewne korzyści medyczne w przyszłości. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Na Kubie nawet posiadanie pieniędzy nie gwarantuje zakupu podstawowych produktów spożywczych. W Santiago de Cuba kuchnia wspierana przez Caritas Polska oferuje potrzebującym nie tylko posiłek, lecz także poczucie godności i wspólnoty. O celu prowadzonego projektu mówi posługujący od 5 lat na wyspie ksiądz Adam Czerwiński.
6: I mam nadzieję, że prowadzona przeze mnie kuchnia przyczynia się nie tylko do poprawy jakości życia, ale przede wszystkim daje ludziom to właśnie wsparcie komplementarne. Dzięki temu ludzie odzyskują werwę, odzyskują animo, jak to mówią Kubańczycy, czyli radość życia. Otrzymują utraconą albo odebraną przez system godność ludzką. Ci ludzie chcą wyjść z kryzysu, pragną poprawy życia.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.